0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Mieszkasz w gminie Kłomnice i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
3: Po reklamie.
4: W kalendarzach środa to 17 dzień czerwca, a na zegarach godzina 6, a przed nami wiadomości.
5: Za nami noc pełna mundialowych emocji. Ostatnie spotkanie, w którym Argentyna pokonała Algierię 3-0. Wcześniej Francja i Norwegia także od zwycięstw rozpoczęły rywalizację w piłkarskich mistrzostwach świata. W pierwszym meczu Francuzi pokonali Senegal 3-1. Po bezbramkowej pierwszej połowie losy spotkania odwrócili po przerwie, zdobywając aż 3 bramki. Senegal odpowiedział tylko jednym trafieniem w doliczonym czasie gry. Kilka godzin później Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Skandynawowie prowadzili już do przerwy i po zmianie stron przypieczętowali wysokie zwycięstwo. Dodajmy, że w 90 minucie meczu na tablicy widniał wynik 3-1, ale w doliczonym czasie do własnej bramki trafił jeszcze Irakijczyk Ayman Hussein. Jak na targu w Marrakeszu, tak dyskusje o przyszłym budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034 określił szef luksemburskiej dyplomacji Xavier Bettel. Wcześniej podczas spotkania ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu doszło do pierwszego starcia między krajami opowiadającymi się za oszczędnościami, a państwami broniącymi wysokich wydatków na rolnictwo i rozwój regionów. Negocjacje dopiero się rozpoczynają, ale już wiadomo, że rozmowy o podziale unijnych pieniędzy będą trudne i pełne sporów. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Na razie nie wyglądało to jeszcze jak w Marrakeszu, bo nie było prawdziwych targów o pieniądze. To była pierwsza dyskusja na poziomie ministrów. Targi nastąpią w grudniu, gdy przywódcy Unii będą szukać ostatecznego kompromisu. Niemcy już jednak odrzuciły obecną propozycję budżetu jako zbyt hojną, podczas gdy Polska oceniła ją pozytywnie. Na razie uzgodniono jedynie ogólne zasady funkcjonowania przyszłego unijnego budżetu.
5: Zarzuty usłyszał 38-letni mieszkaniec Łodzi, którego 3-letnie dziecko w niedzielę spacerowało po parapecie jednej z kamienic. Mężczyzna odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według śledczych nie zapewnił dziecku właściwej opieki i nadzoru.
7: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
5: Tłumaczył rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: To ma być dość ciepły dzień i jest dość ciepła noc za nami. W tej chwili najcieplej w Bielsku-Białej prawie 17 stopni, a najchłodniej na Pomorzu Zachodnim w Pile i w Resku nieco ponad 4. U nas to taki dwucyfrowy wynik, może nie imponujący, ale jednak dzisiaj na południu kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale generalnie ma być słonecznie na Lubelszczyźnie bez opadów. Natomiast w górach, w Zakopanem możliwe dzisiaj także burze, ostrzegają synoptycy. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr raczej nie powinien wpływać dzisiaj na nasze samopoczucie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Anna Kruszewska. Na początek podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Duża reorganizacja w częstochowskim magistracie, która trwa i na razie nie widać końca. Po tym jak kierowanie w samorządzie spoczęło na barkach pierwszego zastępcy prezydenta Zdzisława Wolskiego, pojawiły się liczne zmiany, które mają przynieść usprawnienia. Najpierw przeniesiono biuro prasowe. W jednym skrzydle ulokowano wszystkich wiceprezydentów. Teraz urząd łączy jeszcze komórki i powołuje do życia nowy wydział.
12: Od 1 lipca w Urzędzie Miasta Częstochowy z połączenia dwóch jednostek powstanie Wydział Współpracy i Informacji. Do zadań informacyjno-promocyjnych dołączy obsługa inwestorów, współpraca krajowa i zagraniczna, a także informacja turystyczna. Wydział powstanie z referatów Wydziału Informacji i Komunikacji oraz Biura Ładu Korporacyjnego. W strukturę nowego wydziału wejdą zespoły pracowników zajmujące się zadaniami realizowanymi w Urzędzie Miasta od wielu lat, wynikającymi wprost z kompetencji administracji samorządowej.
11: Biuro Ładu Korporacyjnego, które miało usprawnić pracę Urzędu Miasta, znika jako odrębna komórka, ale pracownicy nie stracą zatrudnienia. Wszystkie zmiany wdrażane są po to, by lepiej obsługiwać mieszkańców oraz lokalny biznes, jak zapowiadają urzędnicy. To dopiero początek większych zmian organizacyjnych w strukturach częstochowskiego urzędu. Reorganizacja faktycznie jest w toku, dodaje Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu, chociaż część zmian ma charakter formalno-porządkujący.
12: Obsługa techniczna i organizacyjna sekretariatów prezydenta i jego zastępców, a także sekretarza miasta i dyrektora generalnego urzędu przejdzie z Wydziału Informacji i Komunikacji do Biura Dyrektora Generalnego UM. Nowy Wydział Współpracy i Informacji będzie w pionie sekretarza miasta, a jego naczelnikiem będzie Aleksander Wierny. Połączenie jest elementem procesu zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Częstochowy, który ma być kontynuowany.
11: Skąd potrzeba takich zmian?
12: Częściowa reorganizacja, w tym łączenie lub dzielenie jednostek urzędowych, to naturalna konsekwencja konieczności dostosowania struktury do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych w Częstochowie, nowych krajowych lub europejskich regulacji prawnych, a także aktualnych możliwości kadrowych urzędu. Celem jest optymalizacja działania administracji samorządowej, w tym także oczywiście obsługi interesantów.
11: Wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta. Reorganizacja w częstochowskim magistracie nie wpłynie na wielkość zatrudnienia w częstochowskim samorządzie. Dalszy etap reorganizacji planowany jest jesienią. 95 nowoczesnych klas przyrodniczych powstanie w naszym regionie. Większa ekoświadomość to rewolucja w śląskich szkołach. W Koszęcinie oficjalnie rozstrzygnięto tegoroczną edycję popularnego konkursu Zielona Pracownia 2026. Dofinansowanie trafi do licznych placówek z całego województwa śląskiego. Szkoły dzięki dotacjom stworzą od zera lub nowocześnie doposażą swoje sale lekcyjne.
13: Ja bardzo się cieszę, bo ta edukacja jest bardzo ważna. To budowanie świadomości ekologicznej, zmieniającego się klimatu. Pamiętajmy, że województwo śląskie jest w procesie transformacji. To jak ta młodzież zostanie wychowana, jaką będzie miała świadomość, tak później te procesy związane z edukacją będą postępowały. Ponad 5 milionów złotych przekazane dla 95 szkół. To oznacza, że współpraca pomiędzy różnymi instytucjami jest bardzo ważna.
11: Ocenia Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego. Zielone pracownie będą to multimedialne i interaktywne miejsca, w których uczniowie w praktyczny sposób będą zdobywać wiedzę o przyrodzie, klimacie oraz ochronie środowiska. Program od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
14: Powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 milionów 330 tysięcy. Dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich. Przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego. Możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych, zielonych pracowniach.
11: Zielona rewolucja w śląskich szkołach staje się faktem, dodaje Mateusz Pindel, prezes Katowickiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie wyrosną ekopracownie na naszym terenie. Będą je miały szkoły z Turowa, Aleksandrowa, Huty, Stara Starej B, Kościelca, Myszkowa, Kopalnie czy Lublińca.
15: Pisanie wniosku jest bardzo skomplikowane, trzeba dużo czasu na to poświęcić. To jest nasze drugie podejście i takie szczęśliwe.
16: Wstępne projekty oglądaliśmy, ale jeszcze więcej szczegółów nie znamy. Myślę, że się zaznajomimy tutaj z nauczycielami, nam przedstawią cały projekt. Myślimy, że przede wszystkim jakaś wysoka cyfryzacja, może jakieś sprzęty, rzeczy, które mogą nam się przydać, może do eksperymentów i innych badań.
15: I oczywiście to wszystko będzie. Sercem byliśmy z panią, gdy składała ten wniosek. Myślę, że gdy dostaniemy wreszcie tą pracownię i gdy będzie ona zorganizowana, wtedy już wszyscy na pewno będą się tak starać o ocenę i będą przeszczęśliwi ze wszystkich przyrządów, jakie tam będą.
11: Mówili uczniowie oraz kadra zespołu szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Lublińcu. Nowe multimedialne sale pozwolą uczniom poznawać przyrodę i klimat w praktyczny sposób. To inwestycja w świadomość ekologiczną nas wszystkich, mówią organizatorzy i uczestnicy konkursu. Ostatnie opady niewiele zmieniają. Długotrwale towarzyszy nam susza hydrologiczna, coraz dokuczliwiej dotyka nasz region, a kolejne gminy apelują do mieszkańców o pilne oszczędzanie wody. Pomysł inicjuje też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Mariusz Osyra.
17: Oficjalne zalecenia wydały właśnie władze podczęstochowskiej gminy Wręczyca Wielka. Urzędnicy proszą o rezygnację z podlewania trawników, mycia samochodów czy napełniania basenów ogrodowych, szczególnie w godzinach od 16 do 20. Poziom podziemnych wód jest niski, a przed nami kolejna fala zapowiadanych upałów. Wszystko przez skrajnie suche miesiące i niski poziom rzek, w tym Górnej Warty i Lis Warty w naszym regionie. Eksperci przypominają, że kluczowe staje się zatrzymywanie deszczówki. Na małą retencję stawia też Częstochowa, która planuje wielomilionowe inwestycje przy promenadzie Czesława Niemena. Do podobnych rozwiązań również zachęcają mieszkańców, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach nawet uruchamia specjalne programy wsparcia dla mieszkańców, którzy chcieliby na co dzień wykorzystywać deszczówkę.
11: Temat racjonalnego gospodarowania wodą wraca raz za razem, a przed nami dopiero letnie, gorące miesiące. Warto przykręcić kran, z którego podlewamy ogródki. Biznes i edukacja znów łączą siły w naszym mieście. Za nami gala pracodawców Cosinus Young 15+, która w poniedziałek gościła w hali sportowej Częstochowa. Uroczyście podziękowano przedsiębiorcom, którzy aktywnie angażują się w kształcenie zawodowe młodzieży, ale dużo było na temat wyborów, jakich dokonują młodzi ludzie i o perspektywach zawodowych w Częstochowie oraz regionie. Przez wszystkie przypadki odmieniano zawody przyszłości.
18: W kuluarach słyszę rozmowy uczniów i widać w nich taką chęć i takie zacięcie, bo tam akurat przykładowo są mechanicy samochodowi, więc no rzeczywiście chłopaków to interesuje i te takie techniczne, męskie zawody. Widzę, że oni rzeczywiście są ukierunkowani na to, są tym zainteresowani, a przede wszystkim też jako osoba, która gdzieś przeszła przykładowo budowę siedziby firmy. Widzę, jakie to jest konieczne, żeby tymi rzeczami nie zajmowały się jednak osoby z przypadku, tylko takie, które rzeczywiście gdzieś tam w tym kierunku się kształciły. Tutaj życie cały czas pokazuje, że to są cały czas zawody, które są bardzo potrzebne i wbrew pozorom przyszłościowe, bardzo dobrze płatne.
11: Mówi Agata Komorowska z firmy przewozowej. To właśnie lokalni przedsiębiorcy na co dzień wspierają rozwój młodych ludzi, organizują dla nich praktyki zawodowe, specjalistyczne warsztaty oraz inicjatywy edukacyjne. Powoli przybywa nam wykształconych odpowiednio fachowców, a rynek pracy ciągle ich potrzebuje.
19: Jeżeli chodzi o grono absolwentów, którzy pierwsi będą wychodzić z naszej szkoły w świat, jest ich 27. Także to jest pierwszy rocznik, który opuszcza mury naszej szkoły. Mamy uczniów, którzy są blacharzami samochodowymi, kucharzami, cukiernikami, piekarzami, mechanikami pojazdów samochodowych i wielu innych zawodów. Jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w różnych zawodach. Biorąc pod uwagę fakt, że prywatnie każdy z nas próbuje zrobić remont w mieszkaniu czy w domu, czas oczekiwania na różnego rodzaju usługi to jest zazwyczaj kilka miesięcy.
11: Mówi Michał Cebulski. Wydarzenie stało się doskonałą okazją do promocji dobrych praktyk na styku nauki i biznesu, a w spotkaniu obok kadry pedagogicznej i uczniów wzięli udział zaproszeni goście. Przedstawiciele lokalnych firm przyklaskują kształceniu branżowemu młodych kadr.
20: Przyszłość przed szkołami branżowymi.
18: Jak najbardziej. Oczywiście AI bardzo mocno rozpościera się w każdej jednej branży i wręcz można powiedzieć, że wypiera takie zawody, gdzie osoby naprawdę długo i mocno się kształciły, ale te zawody są tak mocno osadzone w rzeczywistości i w życiu, że ja myślę, że to zdecydowanie są zawody przyszłości i warto w tą młodzież inwestować.
20: Podpowiadać, sugerować, dobrze wskazywać kierunki.
18: Tak, dokładnie. Ja myślę, że też rodzice widzą, widzą, co dzieci interesuje. Jeżeli dziecko nie ma nawet tego pomysłu, ale ten rodzic widzi, że jednak lubi majsterkowanie, tu ma rzeczywiście głowę do jakichś tam konkretnych rzeczy, to można rzeczywiście temu dziecku zasugerować i reszta tak naprawdę już jest w rękach tej młodzieży.
11: Z Agatą Komorowską rozmawiał Mariusz Osyra. Gali pracodawców o zawodach przyszłości patronowało Radio Jura.
4: Witajcie w środowy poranek, 17 dzień czerwca w kalendarzach. Do lata coraz bliżej do wakacji, a my rozpoczynamy nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas czas na kartkę z kalendarza. Zaczynamy teraz od solenizantów. Na liście Laura, Adolf, także Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleriana i Jawid. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. 17 dnia czerwca, dziś dzień walki z pustynieniem i suszami. Wiemy, że to wielki problem również w naszym pięknym kraju. Jest także święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Pancerniacy podobno wyjechali na poligony. Prezydent ma obserwować ćwiczenia. No i bardzo dobrze. 13 minut po czwartej wstało dzisiaj słońce, zacznie zachodzić minutę przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 45 minut. Powoli, powoli zbliżamy się do tego najdłuższego dnia w roku.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
6: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
2: O reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Częstochowie mokro o poranku, w ciągu dnia raczej już bez opadów, informują synoptycy. Za chmur coraz śmielej zacznie nam zaglądać słońce. No i zapowiada się dość ciepły i przyjemny dzień, bo w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 23 stopnie powyżej zera. W kolejnych dniach, przypomnę, coraz cieplej, w weekend czekają nas upały.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. No zrobił to. Ustrzelił hat-tricka. Lionel Messi jest po prostu niesamowity. 3-0 w zakończonym meczu Argentyna pokonała Algierię. No i Lionel Messi dołączył do strzelców najlepszych. Po raz 17 trafił na Mistrzostwach Świata. Kibice zgotowali mu owację na stojąco. A Messi przy okazji został najstarszym autorem hat-tricka w historii mundialu. Ma 38 lat i 357 dni. Przebił tym samym Cristiano Ronaldo, który w 2018 roku zdobył hat-tricka z Hiszpanią. No i Messi będzie miał okazję do pobicia kolejnych rekordów w kolejnych meczach. Chłop jest niesamowity.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
3: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
2: Przyjedź do firmy Progress w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej.

0: Warszawskiej 54.
1: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
0: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
1: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
0: Progres. Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570-999-401.
2: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
3: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
2: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
4: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
5: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
4: Częstochowa, ulica Krótka 26 w bramie.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
14: O, adres taki egzotyczny.
15: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
14: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie, ale przecież ważne są też informacje. Te z regionu, kraju i świata prezentujemy Wam o każdej pełnej godzinie. Nie inaczej będzie już za chwilę, punktualnie o godzinie 7. Polecam.
1: W wiadomościach o dwugodzinnym strajku ostrzegawczym w placówkach ZUS. A poza tym o festiwalu imienia Piotra Machalicy. Dziś będzie można zdobyć darmowe wejściówki. Katarzyna Fica, zapraszam na 7.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Nie chcę kupy problemów, dlatego sprzątam.
3: To nic przyjemnego wdepnąć w psią kupę.
5: Mój pies sam przecież tego nie posprząta.
4: Sprzątasz po swoim pupilu? Dziękujemy. Razem z nami dbasz o czyste podwórko, a czyste podwórko to czyste miasto. Akcja edukacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
12: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
13: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
12: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
13: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
12: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
13: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
12: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: O reklamie.
5: Dziś środa, to 17 dzień czerwca, na zegarach godzina 7. Zapraszamy na wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może dziś wymagać sporej cierpliwości. W placówkach ZUS-u w całym kraju, również w naszym regionie, odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Więcej o tej planowanej akcji protestacyjnej. Mariusz Osyra.
7: Ma odbywać się rano między 8 a 10, a w tym czasie klienci muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i opóźnieniami w załatwianiu swoich spraw. Niewykluczone, że przed okienkami urosną kolejki. Pracownicy zrzeszeni w komitecie strajkowym domagają się wyższych wynagrodzeń, poprawy warunków pracy oraz zwiększenia zatrudnienia. Jak podkreślają związkowcy, protest nie jest wymierzony w petentów, ale ma zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację w instytucji, brak dialogu czy przeciążenie zadaniami zawodowymi urzędników. Jeśli planujecie w środę wizytę w ZUS-ie, warto przełożyć ją na późniejsze godziny bądź terminy.
8: Temat dnia w Radiu Jura.
6: W Częstochowie znów robi się gorąco wokół lokalnej polityki. Wszystko wskazuje na to, że rozpoczyna się kolejna próba odwołania władz miasta. Na dzisiaj zaplanowano oficjalną konferencję prasową Komitetu Referendalnego Czas na Referendum. O godzinie 11 przy Alei Najświętszej Marii Panny 29 organizatorzy mają przedstawić skład komitetu, uzasadnienie swojej inicjatywy oraz harmonogram dalszych kroków. Chodzi o referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. Do tego tematu będziemy oczywiście wracać.
8: Radio Jura poleca.
6: Mnóstwo artystów, ale i spragnionej kultury publiczności zjedzie do Częstochowy na 5. festiwal imienia Piotra Machalicy. Dzisiaj w porannej i popołudniowej turze polowanie na darmowe wejściówki na wszystkie festiwalowe koncerty, pokazy i spotkaniach w kasach Teatru imienia Mickiewicza oraz Miejskiej Galerii Sztuki. Organizatorzy spodziewają się kolejek, ale też zachęcają wszystkich do odbioru biletów.
9: Zachęcamy celowo, jakby też robimy tak, że te wydarzenia się na siebie nakładają. Czyli żeby
10: wybieramy to, co nam najbardziej odpowiada.
9: Wybieramy to, co nam najbardziej odpowiada każdego dnia, żeby jednak ta ilość biletów była jak największa, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tych wydarzeń, które
10: proponujemy. Czyli dzięki temu ktoś odwiedza Miejską Galerię, ktoś inny jest w teatrze, a ktoś inny w klubie Politechniki.
9: Dokładnie.
10: I znów te wszystkie miejskie instytucje są gościnne dla kultury i dla festiwalu.
9: Tak, Politechnika, Miejska Galeria Sztuki i Teatr Adama Mickiewicza oraz Liceum Sienkiewicza. Mamy wsparcie też Filharmonii.
6: Mówiła Aleksandra Machalica. Przypomnijmy, że tegoroczny festiwal dedykowany pamięci Magdy Umer potrwa od 25 do 28 czerwca.
8: www.radiojura.pl.
6: Jeszcze na koniec gorące wieści z obozu czerwono-niebieskich. Michał Szprendałowicz wraca do Rakowa. Były rzecznik prasowy klubu, który pełnił tę funkcję do stycznia 2024 roku, a później zbierał cenne doświadczenie jako kierownik komunikacji w Lechii Gdańsk oraz dyrektor marketingu w Motorze Lublin. Ponownie połączy siły z drużyną z Limanowskiego. Szprendałowicz objął w strukturach klubu funkcję dyrektora marketingu i komunikacji. I to wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z Radiem Jura.
11: Dla tych, którzy spali, nadrabiamy mundialowe zaległości. Turniej od wygranych rozpoczęli mistrzowie i wicemistrzowie świata.
12: Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Francja przed północą pokonała 3-1 Senegal.
11: I po tym meczu Argentyna, uwaga, skupiona na jednym zawodniku, Leo Messi, który popisał się hat-trickiem.
12: O poranku z nami Wojciech Marczyk.
11: Tym meczem Messi, kapitan Argentyńczyków, po raz kolejny zapisał się w futbolowej historii.
13: To prawda, został pierwszym piłkarzem, który wystąpił na 6 mundialach. Ten wynik może wieczorem wyrównać. Jednak Cristiano Ronaldo, Argentyńczyk ma jednak rozegraną rekordową liczbę 27 meczów na Mistrzostwach Świata. Do tego zdobył, jak wspomnieliście, 3 gole i w klasyfikacji strzelców wszechczasów zrównał się z prowadzącym w tym zestawieniu Miroslawem Klose. No a przed Messim jeszcze kolejne mecze na Mistrzostwach w USA, Kanadzie i Meksyku. Kapitan Argentyny został też najstarszym strzelcem hat-tricka w historii mundiali. 38-latek pobił rekord, który do tej pory należał do Cristiano Ronaldo.
11: Wspomniany Portugalczyk, Wojtku, wieczorem prawie na boisku w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków.
12: Jak wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka, ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
4: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
11: A zmiany związane są z głośną ostatnio sprawą lekarza bez specjalizacji, który w 2025 roku zarobić miał 1 600 000 złotych. Prawie 1 600 000 złotych.
12: Tak, projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
11: Wygaszanie pakietu CPN rozpoczęte. Rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa właśnie przestało obowiązywać.
12: Pod koniec marca rząd rozpoczął akcję pod hasłem Ceny paliwa niżej. Chodziło o ochronę przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Teraz najwyraźniej rząd uznał, że największe ryzyko minęło.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Częstochowie mokro o poranku, w ciągu dnia raczej już bez opadów, informują synoptycy. Za chmur coraz śmielej zacznie nam zaglądać słońce. No i zapowiada się dość ciepły i przyjemny dzień, bo w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 23 stopnie powyżej zera. W kolejnych dniach, przypomnę, coraz cieplej, w weekend czekają nas upały.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
17: Półmetek tygodnia, środowy poranek. Ewelina Kroczek już jest.
5: Miło mi słyszeć panią. Marek Moc, ja ciągle na posterunku. Zapraszamy na kolejną godzinę.
17: Dzień dobry.
8: Radio Jura.
18: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, poranny horoskop to właśnie teraz.
1: Drogawego, dzień sprzyja prostym decyzjom i załatwieniu spraw, które od dawna odkładasz na później. Ktoś może poprosić Cię o pomoc, a Ty zaskoczysz samego siebie, jak sprawnie się z tym uporasz.
0: Ryby, pojawi się okazja, żeby domknąć coś, co dawno wisi w powietrzu. Warto dziś pilnować szczegółów, bo właśnie one zrobią największą różnicę.
1: I jeszcze zodiakalny baranek słucha nas uważnie, to dobry moment na konkrety. I działanie krok po kroku. Bez kombinowania. Jeśli coś zaczynasz, lepiej trzymaj się planu niż improwizuj po drodze.
2: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Ja mam nadzieję, że kawa już działa, bo naukowcy policzyli, że przeciętny dorosły człowiek podejmuje każdego dnia prawie 35 tysięcy decyzji. No, nie chodzi tylko o wielkie życiowe wybory. Aż 200 decyzji dziennie dotyczy jedzenia.
0: Pewnie wielu z was stoi właśnie przed wyborem. Kawa czy herbata? Jabłko czy drożdżówka? Kanapka z drzemem czy z szyneczką?
1: Tak, to jest ten czas. No i do tego dochodzą oczywiście codzienne dylematy. Spódnice czy spodnie, białe czy zielone buty? Upiąć włosy czy nie? No, ja mam wrażenie, że kobieta ma tych dylematów znacznie więcej niż mężczyzna.
0: No, przez grzeczność absolutnie nie zaprzeczę. A za chwilę u nas informacje o pogodzie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
3: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
5: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
6: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Living.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: 23 stopnie maksymalnie dzisiaj dla Częstochowy zapowiadają synoptycy. Jutro 25, w piątek 28, a w sobotę, uwaga, 33. No i najprawdopodobniej tydzień zakończymy burzami. Zobaczymy. Dzisiaj na pewno takie zjawiska nam nie grożą. Raczej w ciągu dnia bez opadów. No i sporo przejaśnień i rozpogodzeń w zapowiedziach synoptyków.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Najważniejsze to od samego rana karmić się dobrymi informacjami. Takich właśnie dla was szukamy.
0: No i niewątpliwie taką była wczorajsza wiadomość o przyznaniu Maji Chwalińskiej dzikiej karty na tegoroczny Wimbledon. Maja do turnieju przystąpi bez kwalifikacji, prosto do głównej drabinki.
1: To oczywiście efekt jej znakomitego występu na French Open. Jeszcze niedawno była poza ścisłą czołówką rankingu, a dziś mówi o niej cały tenisowy świat. I to jest właśnie dobra informacja, tak trzymać Maju. My oczywiście trzymamy kciuki.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka.

0: Sport, katolickie, tradycyjne wychowanie.
1: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
2: Moja szkoła!
1: Kształcąc, wychowujemy.
3: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
6: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
5: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
7: Cześć, co u Ciebie?
8: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
7: Czekaj, pokażę Ci zdjęcia.
9: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
7: Wow, Twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
9: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
14: Na kanapie komplet.
13: Miski wypełnione po brzegi.
14: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Czekamy na pierwszy gwizdek.
14: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: 17 dzień czerwca to środa. W związku z tym, że towarzyszą nam emocje sportowe, to dzisiejsza myśl dnia należy do świętującej dziś swoje kolejne urodziny wybitnej tenisistki Venus Williams, która powiedziała tak.
1: Musisz wierzyć w siebie wtedy, gdy nikt inny w ciebie nie wierzy. To czyni cię wygranym już na początku.
0: I tu postawimy kropkę.
2: W wiadomościach m.in. szczegóły zatrzymania pijanego kierowcy karawanu z trumną w środku oraz o powrocie Andrzeja Niewulisa do Rakowa. W drugiej części o poważnych tarciach na szczeblu centralnym w rządzie wybuchł konflikt, a powodem jest karta rodziny mundurowej. Katarzyna Fica, zapraszam na 8.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
9: Piękno i harmonia.
10: Komfort i wygoda.
9: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
10: Jest takie miejsce.
9: Centrum Meblowe Dobrodzień.
10: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
9: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
10: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
9: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
10: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
9: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
10: Centrum Meblowe Dobrodzień.
9: Lubliniecka 34.
11: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.

0: palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
4: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
5: Jest środa, to 17 dzień czerwca, na zegarach 8. Zapraszamy na wiadomości.
6: Katarzyna Ficę, zapraszam. Uwaga kierowcy, poranek przynosi serię groźnych zdarzeń na drogach. Chwilę po 6:00 na skrzyżowaniu drugiej Alei i Alei Kościuszki samochód osobowy zderzył się z tramwajem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Około 30 pasażerów opuściło tramwaj jeszcze przed przyjazdem służb. Kwadrans wcześniej do groźnego zdarzenia doszło też na A1 na wysokości Wąsosza w gminie Konopiska. Bus uderzył w bariery energochłonne. Jezdnia w kierunku Gliwic była zablokowana, teraz ruch powoli wraca do normy. Służby apelują o ostrożność.
7: Zadzwoń do nas 34 389 8989.
6: A teraz wracamy do makabrycznej, niecodziennej wpadki podczas policyjnej kontroli. O podjętej interwencji drogówki po telefonie spod Częstochowy informuje nas rzecznik miejskiej komendy policji. Okazało się, że w zatrzymanym przez mundurowych karawanie była przewożona trumna z ciałem, a za kółkiem siedział kompletnie pijany kierowca.
8: 51-letni kierowca karawanu, który przewoził trumnę z ciałem, miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji świadka został zatrzymany, zanim doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie od świadka, który zauważył na ulicy Częstochowskiej w Radostkowie karawan poruszający się w sposób wskazujący, że jego kierowca może być nietrzeźwy. Pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
6: Mówiła Barbara Poznańska. Mężczyzna natychmiast stracił prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą mu teraz 3 lata więzienia.
7: O tym się mówi w regionie.
6: Nie wyrzucaj, podziel się swoimi skarbami. Galeria Jurajska ponownie zachęca mieszkańców Częstochowy do przewietrzenia piwnic i szaf. Ubrania, książki, płyty czy naczynia retro dla kogoś innego mogą być poszukiwaną perełką. Byliśmy na miejscu z mikrofonem Radia Jura, zwiedziliśmy kramy prywatnych wystawców. Polowanie na unikalne perełki w Częstochowie trwa w najlepsze.
9: Czym dziadek handluje?
10: Różnymi takimi porcelanami.
9: Szkłem.
10: Trollami, takimi kubeczkami.
9: To musi być koneser na takie rzeczy. Świetny pomysł. Nie trzeba nic wpłacać za stanie tutaj, za sprzedawanie, więc myślę, że jest bardzo dużo chętnych, dużo wystawców. Chodzimy i oglądamy i coś ciekawego wypatrzymy.
10: Moja mama czasami tu przyjeżdża i handluje.
11: Głównie zabawki po moich dzieciach. Z racji tego, że przyjeżdżam tutaj już od dłuższego czasu, wiedzą, że mogą zrobić porządki w swoim pokoju i przekazać mamie swoje zabawki, którymi się już nie bawią. Później ja je sprzedaję, a pieniądze z tego trafiają do ich skarbonek i dodatkowo mogą sobie kupić zabawki, jakie aktualnie chcą.
6: Kolejna okazja do łowów lub wystawienia własnego stoiska w niedzielę 12 lipca.
7: Sport w Radiu Jura.
6: A na koniec piłkę nożna. Prawdziwa legenda Rakowa Andrzej Niewulis powraca do Rakowa w zupełnie nowej roli. Były kapitan, który w barwach medalików rozegrał 123 spotkania i strzelił 18 bramek. Oficjalnie wszedł w skład sztabu szkoleniowego. Niewulis, który zaledwie kilka tygodni temu zakończył piłkarską karierę w Zagłębiu Sosnowiec, będzie pełnił funkcję asystenta trenera pierwszej drużyny. Tutaj to wszystko ode mnie. Wiadomości z kraju i ze świata przekażą już teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Konflikt w rządzie powodem opóźnienia we wprowadzaniu karty rodziny mundurowej, dowiedział się Krzysztof Zasada.
13: Ten rządowy program, będący jednym z elementów porozumienia ze służbami podległymi MSWiA, ma zapewnić funkcjonariuszom, żołnierzom oraz ich rodzinom m.in. ułatwienia w korzystaniu z opieki zdrowotnej, pierwszeństwa w dostępie do przedszkoli czy zniżki na przejazdy kolejowe.
12: Krzysztof z nami. Krzysztofie, dzień dobry. Wyjaśnijmy, na czym ten konflikt koalicjantów polega.
14: Chodzi o to, kogo ostatecznie miałyby objąć te przywileje. Na ostatnim etapie tworzenia programu weselowscy członkowie rządu z szefem MON na czele zaproponowali, by beneficjentami programu byli nie tylko zawodowi funkcjonariusze i żołnierze, jak ustalono w porozumieniu, ale także strażacy ochotnicy z rodzinami. To sprawiłoby, że program objąłby o 800 tysięcy osób więcej. W sumie więc korzystających z karty byłoby ponad 1,5 miliona uprawnionych. MSWiA ocenia, że system ochrony zdrowia tego nie udźwignie. W najbliższym czasie, jak się dowiedziałem, ma dojść do spotkania przedstawicieli MSWiA z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na efekty rozmów czekają związki służb mundurowych, którym zależy na jak najszybszym wprowadzeniu programu, który nie obejmowałby OSP. Nie chcemy być ofiarami walki ludowców o głosy w przyszłorocznych wyborach, usłyszałem.
13: Powodzianie z Kłodzka wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy.
12: Państwo, przypominamy, obiecało wykupić od nich najbardziej zagrożone nieruchomości.
13: Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecywały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty.
12: 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych.
15: Każdy chciałby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem u siebie, już nikt mnie z tego mieszkania nie wyrzuci, że ja mogę sobie tutaj układać swoje nowe, może inne, nowe życie.
16: Ma pani żal do państwa, do Wód Polskich? Mijają prawie 2 lata.
15: Mam żal do państwa, dlatego że procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania na same wykupy.
13: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej, mieszkanka ulicy Chełmońskiego w Kłodzku, pani Aneta.
12: A co na to Wody Polskie? Słuchajcie kolejnych faktów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: 23 stopnie maksymalnie dzisiaj dla Częstochowy zapowiadają synoptycy. Jutro 25, w piątek 28, a w sobotę, uwaga, 33. No i najprawdopodobniej tydzień zakończymy burzami. Zobaczymy. Dzisiaj na pewno takie zjawiska nam nie grożą. Raczej w ciągu dnia bez opadów. No i sporo przejaśnień i rozpogodzeń w zapowiedziach synoptyków.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Środowy poranek. Niektórzy przyszli dziś później do szkoły, bo był mecz i mieli na to zielone światło od dyrekcji.
5: Gdzie tak kochają futbol? O tym już za chwilę.
9: Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
9: Zapraszamy. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.

Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wyobraźcie sobie, że szkoła zaczyna się później, bo wieczorem gra reprezentacja.
0: O właśnie, w Norwegii tak było. Ministerstwo Edukacji zgodziło się, żeby po nocnym meczu Norwegia-Irak szkoły mogły opóźnić rozpoczęcie zajęć.
1: Mecz startował o północy, więc trudno się dziwić. To zresztą wyjątkowa okazja, bo Norwegowie wrócili na mundial po 28 latach.
0: Minister edukacji od razu jednak zaznaczył, że późniejszy dzwonek nie oznacza zgody na wagary. Jeśli lekcje są na 9:30, to na 9:30 trzeba być.
1: Czyli kibicować można, ale matma nie przepadnie.
0: Dodajmy, jeśli chodzi o liczby, Norwegia wygrała 4-1.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Trwa mundial i jak podczas takich imprez sportowych bywa, nie brakuje niespodzianek.
0: No, sensacją na pewno był wczorajszy bezbramkowy remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Przez pierwsze 30 minut napastnik mistrzów Europy nawet nie dotknął piłki.
1: No, w takiej roli, Marek, to nawet my moglibyśmy się tam pokazać. Nie dotykać piłki przez 30 minut. Ale o czym chcemy powiedzieć? Otóż ten wynik błyskawicznie przełożył się na popularność bramkarza Republiki Zielonego Przylądka.
0: Bo w ciągu zaledwie kilkunastu godzin jego profil na Instagramie zyskał prawie 6 milionów nowych obserwujących, a wcześniej Wozinia miał ich zaledwie 46 tysięcy.
1: Coś mi się wydaje, że jeśli dalej będzie tak bronił, to dodatkowe miliony zaczną się pojawiać nie tylko na Instagramie, ale też w jego kontraktach.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
10: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
18: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1015 hektopaskali. Delikatnie może wzrosnąć. Biometr na razie jest obojętny. Wiatr słaby i umiarkowany. W ciągu dnia mocy może być nieco silniejszy. Trochę zmieni kierunek, bo na razie wieje z zachodu, a po południu powiać ma z północnego zachodu. W najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 23 stopnie na plusie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mogę tutaj tylko westchnąć. Ach, podobno mamy coraz mniej życia offline i coraz więcej życia w sieci.
0: O tak, według najnowszych badań przeciętny Polak spędzi w internecie ponad 26 lat swojego życia. To prawie o 3 lata więcej niż jeszcze 4 lata temu.
1: No, daje to do myślenia. Niby sobie słuchamy muzyki, oglądamy filmy, sprawdzamy media społecznościowe, no i nagle okazuje się, że spędzimy patrzeni w ekran 1/3 życia.
0: Mam nadzieję, że wciąż pamiętacie to hasło: wyloguj się do życia. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 320.

0: 847-65-04.
1: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785-069-814. Praca w Contrain 785-069-814.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 17 dzień czerwca, to środa. O tej porze oczywiście sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: W 1885 roku do Nowego Jorku przybyła z Francji w fragmentach Statua Wolności.
0: W 1992 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju restaurację sieci McDonald's.
1: A w 2001 zakończyła się pierwsza polska edycja telewizyjnego reality show Big Brother. To był Big Brother.
0: A co dzieje się teraz wokół nas, sprawdzamy już za kilka chwil wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Jura ponownie wyjedziemy na drogi w regionie. Niebezpiecznie jest od rana, sporo kolizji. Sprawdzimy też, co dalej z Białorusinami zatrzymanymi w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. W tej sprawie decyzję ma dziś podjąć prokuratura. Katarzyna Fica, zapraszam na 9:00.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Po reklamie.
1: Dziś środa, to 17 dzień czerwca. Już 9:00, polecamy Wam nasze wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga kierowcy, trudny poranek na drogach. Chwilę po szóstej w centrum Częstochowy samochód osobowy zderzył się z tramwajem na skrzyżowaniu drugiej alei i alei Kościuszki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wcześniej na autostradzie A1 na wysokości Wąsosza w gminie Konopiska bus uderzył w barierę, zablokował jezdnię w kierunku Gliwic. Do kolejnej kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Wandy Rutkiewicz w Częstochowie. Policja apeluje o ostrożność, zdejmijcie nogę z gazu.
13: O tym się mówi w Częstochowie.
2: To będzie pracowity i niezwykle ważny czwartek dla częstochowskich radnych. W jutrzejszym porządku obrad znalazło się blisko 30 punktów, w tym te najważniejsze dla funkcjonowania miasta. Radni przeprowadzą debatę nad raportem o stanie Częstochowy, po której zagłosują nad wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok dla prezydenta miasta. Początek obrad w sali sesyjnej przy ulicy Śląskiej jutro o godzinie 9.
13: Wiadomości Radia Jura.
2: Częstochowa rusza po zdrowie i więcej zieleni. Wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Zdrowe Miasta 2026. Przez cały czerwiec możemy dbać o własną kondycję, przy okazji wspierać nasze miasto w zielonej rywalizacji. W jaki sposób? O tym Mariusz Osyra.
14: Zasada jest prosta. Pobieramy bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska na swojego smartfona i po prostu spacerujemy, maszerujemy, biegamy. Każdy krok ma tu znaczenie. Organizatorzy rekomendują minimum 6 tysięcy kroków dziennie, które w aplikacji zamieniają się na punkty. Najlepiej zrobić ich 10 tysięcy każdego dnia. Najbardziej aktywne miasta krokami swoich mieszkańców zgarną fundusze na nowe nasadzenia drzew, więc wasz i nasz wysiłek realnie zazieleni nam okolice. W tym roku akcję objęło patronatem honorowym Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora. Pobierzcie aplikację i ruszajcie w miasto. My też przez cały sezon zachęcamy do aktywności.
13: Radio Jura poleca.
2: Mocne rockowe uderzenie połączone z nowoczesnym bluesem już wkrótce zatrzęsie sceną Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. W sobotę w sali przy ulicy Łukasińskiego zagra formacja Vinyl Gods. To grono czterech niezwykle doświadczonych muzyków z naszego miasta i ze stolicy.
15: W najbliższą sobotę w Częstochowie Vinyl Gods będą grać koncert. Także na drugi dzień w Krakowie będziemy grać w klubie Budy. Nasz gitarzysta to jest Nikodem Gosławski, który jest z Częstochowy. A nasz wokalista to jest Damian Mordalski, który też akurat pochodzi z okolic Częstochowy. Oprócz tego Alex, nasz perkusista, jest z Warszawy i Romek na gitarze basowym z okolic Warszawy. Jeśli akurat chodzi o najbliższy koncert w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, to będzie to przede wszystkim brzmienie rockowe, bluesowe. Utworów po angielsku i też po polsku.
2: Zachęca menadżer grupy Patrick Karan. Koncert w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie w najbliższą sobotę o godzinie 19. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. O tym Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
16: Do 11.30 lubelska prokuratura musi zdecydować o losie dwóch Białorusinów zatrzymanych przedwczoraj w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
17: Ten 44-letni krytyk polityki Kremla zginął po tym, gdy nieustalony dotąd sprawca oddał w jego kierunku 5 strzałów.
16: Razem z nami Krzysztof Zasada. Co dzieje się w tej chwili z zatrzymanymi?
18: No, oni wciąż są w policyjnej izbie zatrzymań, jednak do tej pory nie postawiono im żadnych zarzutów. Jak usłyszałem o poranku w prokuraturze, śledczy zebrali bardzo dużo dowodów w tym postępowaniu. Teraz na podstawie tego materiału starają się potwierdzić, czy zatrzymanym można stawiać zarzuty dotyczące pomocnictwa w zabójstwie Rosjanina, czy może zostaną wypuszczeni, mając status świadków w tym postępowaniu.
17: O 8 rozpoczął się strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Domagają się przede wszystkim podwyżek.
16: A przed budynkiem oddziału ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, Jakub Rybski. Jakubie, jak wygląda ten protest?
19: Choć pracownicy ZUS-u przyszli dziś punktualnie do pracy, to nie będą wykonywali swoich obowiązków, a więc do godziny 10 osoby, które przyjdą załatwić swoją sprawę, nie zostaną obsłużone. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się przede wszystkim podwyżki w wysokości 1200 zł brutto, ale zarząd nie chce nawet o tym rozmawiać.
20: Pracodawca ma złą wolę, pracodawca nie chce rozmawiać, pracodawca nie chce dać większej podwyżki niż marne 200 zł brutto.
19: Mówił mi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Alternatywy Związkowej. Ponadto wczoraj ruszyło organizowane przez związki zawodowe referendum strajkowe, które potrwa do 6 lipca. Jeśli większość pracowników zakładu będzie za, w połowie lipca odbędzie się strajk generalny. Sprzed budynku ZUS-u na Czerniakowskiej, Jakub Rybski.
16: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków.
17: Jak wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka, ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
21: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
16: A zmiany związane są z głośną ostatnio sprawą lekarza bez specjalizacji, który w 2025 roku zarobić miał 1 600 000 zł. Prawie 1 600 000 zł.
17: Tak, projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1015 hektopaskali. Delikatnie może wzrosnąć. Biometr na razie jest obojętny. Wiatr słaby i umiarkowany. W ciągu dnia mocy może być nieco silniejszy. Trochę zmieni kierunek, bo na razie wieje z zachodu, a po południu powiać ma z północnego zachodu. W najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 23 stopnie na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
23: Środowy poranek, podsiadło, Zendaya, Michael Jackson. Co ich łączy?
1: Nasza kawa z plotką.
23: To jest dobra odpowiedź. Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
23: Zapraszamy.
13: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i ploteczki.
1: Poplotkujmy trochę. Tak, tak. Dawid Podsiadło należy do tych artystów, którzy o życiu prywatnym mówią naprawdę niewiele. Tym większe było zaskoczenie fanów, gdy oficjalnie ogłosił, że jest przeszczęśliwie zajęty.
0: Wcześniej w swoim podcaście przyznał nawet, że złapała go na lasce kobieta marzeń. No teraz paparazzi sfotografowali muzyka w towarzystwie jego nowej partnerki.
1: A swój związek, przypieczętowany sakramentalnym tak, potwierdzili także Zendaya i Tom Holland.
0: Czyli to już nie plotka, że są po ślubie?
1: Już nie, już na ten temat nie plotkujemy. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy Wam okulary i komfort widzenia.
3: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
8: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
9: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
10: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
13: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka, 26.
1: Wygląda na to, że dzisiejsza pogoda nieśmiało, ale konsekwentnie się rozkręca. Jeśli wyjrzymy za okno, no to można zauważyć już pierwsze promienie słońca, które coraz śmielej przebijają się przez te gęste jeszcze chmury. Dobra informacja dla zmarzluchów jest taka, że już jest znacznie cieplej niż wczoraj o tej samej porze. Termometry w Częstochowie pokazują teraz 18 stopni. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 23 kresek. Jeśli planujecie popołudniowe spacery, parasole można śmiało zostawić w domu, bo padać dzisiaj nie będzie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka, 26.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: To teraz wieści z kina.
0: Film Michael o życiu Michaela Jacksona w 8 tygodni od premiery zarobił ponad 932 miliony dolarów i został najbardziej kasowym muzycznym filmem biograficznym w historii kina, wyprzedzając Bohemian Rhapsody.
1: No i wygląda na to, że król popu nawet po latach potrafi przyciągnąć tłumy.
0: A film ma jeszcze jeden cel: zostać najbardziej dochodowym filmem biograficznym wszechczasów. No cóż, Michael Jackson przez całą swoją karierę bił rekordy, więc najwyraźniej robi to również na kinowym ekranie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
10: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
9: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
10: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
9: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
10: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
9: Częstochowa ulica Krótka 26 w bramie.
11: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
12: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu.

0: Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
1: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
2: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek, a o tej porze sprawdzamy, przeglądamy poranną prasę, tak to nazwijmy. No i właśnie czytamy, że na przystanku Kędzierzyn dworzec kolejowy pojawiły się kolorowe, włóczkowe ozdoby na siedziskach, dzięki którym oczekiwanie na autobus stało się bardziej przytulne i pełne barw.
1: Pięknie i wygodnie. Oko można nacieszyć, czekając na takim przystanku.
0: Tak może inne miasta podchwycą pomysł, nam się podoba.
2: W wiadomościach Radia Jura będzie o kolejnych remontach torowisk i zamknięciu przejazdów kolejowych w regionie. Będą też nowe informacje dotyczące zatrzymania pijanego kierowcy karawanu z trumną w środku. A w dalszej części o poważnych tarciach. Na szczeblu centralnym rządowa koalicja jest głęboko podzielona. Zapraszam na 10:00. Katarzyna Fica.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
8: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
9: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
8: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
9: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
8: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
9: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
8: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
10: Sąsiedzie, ładnie to tak dokarmiać?
11: On takie biedne, trzeba pomagać.
10: Ty też masz gołębie serce? Chcesz im naprawdę pomóc? Nie dokarmiaj. Całoroczne dokarmianie gołębi przynosi więcej strat niż korzyści. Żadna organizacja ochrony zwierząt nie popiera całorocznego dokarmiania ptaków. Gołębie odchody mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Przyspieszają też niszczenie murów i elewacji. Chcesz mieszkać w ładnym otoczeniu? To dbaj o nie i nie dokarmiaj. Gołębie poradzą sobie bez ciebie. Akcja ZGM TBS w Częstochowie. Czyste podwórko.
12: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach godzina 10, a my w środowy poranek zapraszamy na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Kierowcy w regionie muszą zbroić się w cierpliwość, no i poszukać alternatywnych tras. PKP z remontami przenosi się w kolejne lokalizacje. Dokładnie od dzisiaj aż do przyszłej środy całkowicie nieprzejezdny będzie przejazd na ulicy Morsztyna w Częstochowie. Cały czas trwają też prace poza miastem do najbliższego piątku. Zamknięty pozostaje przejazd kolejowy na ulicy Leśnej w miejscowości Rzeżęczyce.
0: Wracamy do sprawy.
3: A teraz wracamy do bulwersujących szczegółów policyjnej kontroli, o której mówią wszyscy mieszkańcy. Częstochowska drogówka, przypomnę, zatrzymała na ulicy Okulickiego karawan pogrzebowy, w którym przewożona była trumna z ciałem. Za kółkiem siedział kompletnie pijany kierowca, wydmuchał aż 2,5 promila. O szczegółach tego zdarzenia mówi rzecznik Miejskiej Komendy Policji, podkomisarz Barbara Poznańska.
4: Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Na miejsce przyjechał następny, inny, trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali karawan wraz z przewożoną trumną. 51-latek odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, no i wysoka grzywna.
3: Tragedii na drodze udało się uniknąć wyłącznie dzięki przytomnej reakcji jednego ze świadków. Nieodpowiedzialny kierowca stracił prawo jazdy i odpowie przed sądem.
0: Twoje sprawy.
3: Właśnie w tej chwili w kasach Teatru Mickiewicza oraz w Miejskiej Galerii Sztuki rusza pierwsza tura wydawania darmowych wejściówek na 5. Festiwal imienia Piotra Machalicy. To wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przed kasami mogą tworzyć się kolejki. Druga szansa na zdobycie biletów dla tych, którzy nie zdążą teraz, będzie po południu. O zasadach dystrybucji mówi Aleksandra Machalica.
5: Odbywa się to dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. No i oczywiście sponsorzy, firmy, które nas wspierają. Niektóre już tak naprawdę 5. rok. To, gdzie jesteśmy, to jest tak naprawdę zależne też od tego wsparcia, które dostajemy. Wielu firm, wielu instytucji i oczywiście Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: A tegoroczny festiwal potrwa od 25 do 28 czerwca. Pamiętajcie, że dodatkowe wejściówki będą do zdobycia również na antenie Radia Jura.
0: O tym się mówi w regionie.
3: Na koniec zaglądamy do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie trwają 42. Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym. Najlepsi strażacy w kraju rywalizują w widowiskowych konkurencjach przy ulicy Sabinowskiej. Równolegle szkoła zorganizowała dni otwarte. Można z bliska zobaczyć nowoczesny sprzęt ratowniczy oraz poznać specyfikę tej trudnej służby. Zmagania potrwają do jutra. Wstęp dla wszystkich mieszkańców jest całkowicie wolny. Słuchajcie Radia Jura, teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
6: W koalicji rządzącej trwają rozmowy dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego. Dowiedział się Kacper Wróblewski.
7: Kacper razem z nami w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Kiedy można spodziewać się projektu ustawy?
8: Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu. Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca.
9: Jestem zwolennikiem, żeby tego typu ustawy wychodziły z rządu, bo to są jednak ustawy podatkowe, które mają wpływy do budżetu.
8: Ale rozmowy w koalicji na ten temat są.
9: Są rozmowy.
8: Usłyszałem od posła Lewicy Tomasza Treli. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
10: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go. Ja jestem gotowy na rozmowę z panem ministrem Domańskim i takiej rozmowy oczekuję.
8: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
6: Nie zgadzamy się na objęcie strażaków ochotników i ich rodzin kartą rodziny mundurowej. Tak mówią związkowcy służb podległych MSWiA.
11: Jak ujawniliśmy, wprowadzenie rządowego programu opóźnia się z powodu konfliktu między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwem Obrony w sprawie kręgu beneficjentów tego właśnie programu.
6: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Dlaczego związkowcy są przeciwni propozycji ludowców w sprawie OSP?
12: Wprowadzenie karty było jednym z filarów porozumienia związkowców z rządem. Zgodnie z ustaleniami program miał objąć jedynie zawodowych funkcjonariuszy, żołnierzy i ich rodziny. To oni mieli mieć między innymi innymi ułatwienia w dostępie do opieki medycznej czy zniżki na przejazdy. Nowe propozycje opóźniają wejście w życie programu, który miał być wprowadzony przed rokiem. Sprawiają też, zdaniem związkowców i MSWiA, że ten program po rozszerzeniu go o 800 tysięcy osób zostanie sparaliżowany. Nie udźwignie go system ochrony zdrowia. W ramach samego systemu będą powstawać kolejki, tak twierdzą związkowcy. Postulują, by program w pierwotnej wersji przyjąć jak najszybciej, natomiast w przyszłości rozmawiać o możliwościach dołączenia do niego kolejnych beneficjentów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Przed nami bardzo przyjemne popołudnie w Częstochowie, choć na niebie wciąż będzie momentami pochmurno, to słońce nie daje za wygraną, będzie sporo przejaśnień. W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj w regionie 23 stopnie. A co w kolejnych dniach? Jutro temperatura wzrośnie do 26, ale temu cieplejszemu powietrzu może towarzyszyć nieco wilgoci. Synoptycy ostrzegają, w regionie niewykluczone są jutro przelotne opady deszczu. Szykujcie natomiast filtry przeciwsłoneczne i zimne napoje na weekend, bo czeka nas prawdziwe uderzenie gorąca. Termometry w Częstochowie i okolicach pokażą powyżej 30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: To środowy poranek, a w tej godzinie pojawią się dwa tematy, które interesują większość z nas.
2: Czyli pogoda i jedzenie.
3: Tak jest. Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
3: Zostańcie z nami, zapraszamy.
0: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

0: środowy poranek, a synoptycy już wspominają, ostrzegają, nadciągają upały.
1: Aha, kiedy południe Europy smaży się w słońcu, coraz więcej turystów ucieka na północ. Ten trend nazywa się coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, i wygląda na to, że Polska, szczególnie Pomorze, może na tym sporo zyskać.
0: Tak, bo zamiast leżaka w 40 stopniach spacer, 22 stopnie przyjemne, takie kawa z widokiem na morze. Aha. Taka opcja ci się podoba na pewno, nie?
1: No, mnie tak, a jak dodają eksperci, wraz ze zmianami klimatu, takie chłodne urlopy mogą stać się nie wyjątkiem, tylko po prostu normą.
0: Czyli przyjemny cień stanie się luksusem.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513-306-810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
11: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
15: Wolę życie w biegu i w obiegu.
16: Pieniądz musi krążyć.
17: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Przeglądam pogodowe mapki dla Kłobucka i okolicznych gmin. Dzisiejsze przedpołudnie upływa tam pod znakiem sporego zachmurzenia, ale są dobre informacje na drugą połowę dnia. Po południu chmury zaczną ustępować, na niebie pojawi się znacznie więcej wyczekiwanego słońca. Zrobi się też bardzo przyjemnie i ciepło. Termometry w Kłobucku wskażą maksymalnie 23 stopnie. Już od piątku i przez cały nadchodzący weekend czeka nas natomiast potężna fala upałów. Od piątku do niedzieli na termometrach 33, nawet 34 stopnie w cieniu. Szykujcie kapelusze, okulary przeciwsłoneczne i duże zapasy wody.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To teraz będziemy mówić o jedzeniu, ale takim, co po niektórym nie smakuje. Otóż wybrano trzy najgorsze polskie potrawy według rankingu. To jest Atlas. Decydowali internauci z Polski i z zagranicy.
0: No i jak zdecydowali?
1: No to może cię zaskoczę. Na pierwszym miejscu rzymlok, czyli ta śląska wędlina z krwią i bułką.
0: Znam takich, którzy bardzo lubią.
1: No ja też takich znam. Drugie miejsce czernina z upaskaczki słodko-kwaśna. A trzecie kiełbasa parówkowa.
0: No, parówki obrażone w całym kraju.
1: No i w pierwszej dziesiątce jeszcze wodzionka, kartoflanka, zupa truskawkowa, moczka czy sałatka z kukurydzy. I co ty na to?
0: Ja tam z tych wymienionych potraw zjadłbym wszystko. No może na paróweczki spojrzałbym lekko przymkniętym okiem.
1: Smacznego!
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz

0: świadomie.
1: Skoda. Piękno i harmonia.
2: Komfort i wygoda.
1: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
2: Jest takie miejsce.
1: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
1: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
2: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
1: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
2: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
1: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
1: Lublinicka 34.
3: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na Citroën.pl.
5: Citroën.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Świeczki na torcie zdmuchnie dzisiaj Venus Williams, legenda kortów. A komu złożymy życzenia imieninowe? O tym przypominam. Marek?
1: Na liście Laura, Adolfa, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleriana i Awit.
0: Wszystkim dziś świętującym składamy najlepsze życzenia.
2: W wiadomościach Radia Jura o jurajskiej garażówce.
3: Telefon na przykład ten, to już jest unikatowa sprawa.
4: Zabawki, książki.
2: Za chwilę też o trudnej sytuacji na Dolnym Śląsku, gdzie część powodzian wciąż pozostaje bez własnego dachu nad głową, bo państwo nie wykupiło od nich najbardziej zagrożonych nieruchomości. Katarzyna Fica, zapraszam na 11.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
6: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
8: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
9: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
8: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
9: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
8: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
9: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
8: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
9: www.cyr-projekt.pl.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
12: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
11: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
12: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
11: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
12: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
11: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl.
2: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina 11, w środę przed południem czas na wiadomości.
6: Katarzyna Fica zaprasza. Kask na głowę i dopiero w drogę. Od początku czerwca młodzi cykliści oraz fani hulajnóg nie mogą już zapominać o ochronie. Przepisy, które weszły w życie 3 czerwca, wprowadzają bezwzględny obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Nakaz obowiązuje wszędzie, na ścieżkach rowerowych, chodnikach czy w parkach. O szczegółach mówi młodszy aspirant Barbara Pluta ze śląskiej policji.
7: Wraz z nadejściem cieplejszych dni na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i wzajemny szacunek na drodze. Przypominamy również o konieczności korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Skutecznie chroni głowę jedynie wtedy, gdy jest odpowiednio dobrany do użytkownika oraz prawidłowo zapięty. Nawet najlepiej wykonany kask nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie noszony w niewłaściwy sposób.
6: Rodzice, pamiętajcie, za brak kasku u nastolatka policja może ukarać opiekuna mandatem w wysokości do 100 zł.
8: O tym się mówi w regionie.
6: Ponad 1 000 000 zł trafi do podczęstochowskich sołectw na rozwój i nowoczesną infrastrukturę. W starostwie powiatowym w Częstochowie wicemarszałek województwa wręczył oficjalne umowy w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka. W naszym subregionie północnym dofinansowanie zdobyło 21 projektów. Dzięki tym pieniądzom na terenach wiejskich powstaną nowe inwestycje, które poprawią komfort życia mieszkańców, zmodernizują drogi dojazdowe do pól oraz pomogą w promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i turystyki.
8: Wiadomości Radia Jura.
6: Rada Gminy Konopiska po przeprowadzeniu szczegółowej debaty nad raportem o stanie gminy udzieliła wójtowi Arturowi Brędzlowi wotum zaufania. Radni jednogłośnie zatwierdzili również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, udzielając wójtowi absolutorium. Jak czytamy na stronach gminy, decyzja rady to potwierdzenie prawidłowej polityki finansowej oraz wyraz zaufania dla działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
8: www.radiojura.pl.
6: A na koniec tradycyjne nie wyrzucaj, podziel się swoimi skarbami. Galeria Jurajska cyklicznie zachęca mieszkańców do udziału w popularnych wyprzedażach garażowych. Ubrania, zabawki, płyty czy stare bibeloty dla kogoś innego mogą okazać się poszukiwanym rarytasem. Posłuchajcie, jak to wygląda w praktyce.
9: To są takie wyszukiwane gdzieś tam, no i z różnych krajów, nie tylko z Polski. Taki telefon na przykład ten, to już jest unikatowa sprawa. To już są takie starsze rzeczy. Są te starsze banknoty takie używane już z różnych lat, także też zbierane. Można coś zawsze, jakąś perełkę można trafić, kupić.
10: Fajnie, nasz częstochowski klimat jest bardzo sympatyczny. Nie jest kwestia tego, żeby zarobić. Coś tam wpadnie, to wiadomo, coś sobie kupię nowego.
11: Zabawki, książki, to są rzeczy, które głównie tutaj się sprzedaje. Zapraszamy na garażówkę. Każda druga niedziela miesiąca.
6: Kolejna okazja do łowów retro zaplanowana jest na niedzielę 12 lipca. Teraz już w Radiu Jura wiadomości z kraju i ze świata zapraszam w imieniu Ewy Kwaśnej i Tomasza Staniszewskiego.
12: Od rana nagłośniamy problem tych powodzian, od których państwo obiecało wykupić najbardziej zagrożone nieruchomości. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty. Mamy 16 dzień czerwca. 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych. Do Kłodzka, na jedną z najbardziej zniszczonych ulic, wybrała się nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Domy na ulicy Homońskiego znajdują się przy samej rzece i nie nadają się do zamieszkania. Zostaną wyburzone, a ziemię przejmie państwo, ale tak jak powiedzieliście, mieszkańcy wciąż nie doczekali się pieniędzy za wykup, więc nie mają za co kupić nowych mieszkań. Od blisko 2 lat żyjemy w zawieszeniu u rodziny lub w lokalach komunalnych, powiedziała mi pani Aneta.
13: Bardzo boli. To są takie emocje, takie uczucia i taka walka z taką niepewnością, nie wiadomo. Ogromny żal mamy.
4: Problem dotyczy 38 rodzin. Wody Polskie zapewniły mnie, że sprawa jest już na samym finiszu. Pieniądze, dokładnie 31 milionów złotych, zostały już zarezerwowane i w tej chwili przygotowywane są ostatnie dokumenty i umawiane spotkania u notariuszy.
12: Pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany po pościgu i wypuszczony przez prokuraturę na wolność. Pirat drogowy z okolic Płońska na Mazowszu musiał wpłacić jedynie poręczenie majątkowe. Krzysztof Zasada zajmie się tą sprawą. Krzysztofie, wyjaśnijmy, jak doszło do zatrzymania mężczyzny.
14: Policjanci koło Dzierżążni zauważyli samochód jadący wężykiem. Kierowca nie miał zapiętych pasów. Próbowali go zatrzymać, jednak zaczął uciekać. Porzucił potem pojazd i uciekał pieszo, przeskakując przez ogrodzenia. Szybko został obezwładniony. W trakcie sprawdzania okazało się, że 29-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W bazie danych widniały wystawione przez ten sam sąd 3 dożywotnie zakazy kierowania pojazdami i 2 czasowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, był już skazany za podobne przestępstwa, więc w związku z recydywą grozi mu 7,5 roku więzienia. Śledczy uznali natomiast, że podejrzany będzie mógł wrócić do domu i wystarczy jedynie poręczenie majątkowe. Nie chcą natomiast ujawniać, w jakiej wysokości.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Dzisiaj w poraju słonecznie z przejściowym zachmurzeniem. Maksymalna temperatura powietrza to 23 stopnie. Jutro na niebie może pojawić się nieco więcej ciemniejszych chmur, z których momentami przelotnie popada deszcz. Nie ma jednak powodów do zmartwień. Mimo chmur temperatura cały czas idzie w górę. Jutro słupki rtęci dobiją nawet do 26 stopni. Przed nami też wyjątkowo słoneczny i upalny weekend, który z pewnością przyciągnie tłumy nad porajski zalew. No i to będzie ostatni weekend w roku szkolnym, bo kolejny to już wakacje.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Środowe przedpołudnie, no właśnie, przedpołudnie, to znaczy, że na nas już czas.
5: Tak jest i świętujemy dzisiaj święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, no to czołem i do boju.
6: Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
6: Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Pa!
18: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
13: Przeglądam w Radiu Jura pogodowe mapki, no i wyjątkowo gorąco zapowiada się najbliższy weekend. Będą rekordy ciepła w Częstochowie i okolicach do 34 stopni. W koniec polu w niedzielę możliwe burze. Póki co mamy przyjemną 20 na naszych termometrach, a dziś 17 czerwca w kalendarzu, 168 dzień roku. Słońce wstało o 4:14, zajdzie o 21:00, dzień potrwa 16 godzin i 46 minut.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Pronet Optyk Szczerbiński. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla Ciebie.
4: Pronet Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca.
1: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
2: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
0: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: W wiadomościach m.in. o drogowych utrudnieniach w rejonie ulicy Piastowskiej i o koncercie w Miejskim Domu Kultury na scenie uczestnik programu Idol. A poza tym o nowych przepisach, które uderzą w piratów drogowych. Co się zmieni? Słuchajcie wiadomości, Katarzyna Fica. Zapraszam.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit.

0: takie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Środa, 17 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
4: Katarzyna Fica, zapraszam. Kierowcy i piesi w Częstochowie muszą przygotować się na nowe utrudnienia. MZD informuje, że już od jutra ruszają prace związane z przebudową chodnika w ulicy Piastowskiej. Robotnicy drogowi zajmą odcinek od numeru 28 aż do wiaduktu po prawej stronie. W tym rejonie mogą pojawić się lokalne zwężenia. Zachowajcie szczególną ostrożność.
5: O tym się mówi w Częstochowie.
4: Prawdziwy wysyp konferencji prasowych dziś w Częstochowie. Od 11 przy Alei Najświętszej Marii Panny 29 trwa spotkanie komitetu referendalnego Czas na referendum. Organizatorzy przedstawiają właśnie skład komitetu oraz harmonogram kroków zmierzających do odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. A tymczasem punktualnie o 12, czyli dokładnie teraz, w sali 118 Urzędu Miasta magistrat zwołał swoją konferencję. Urzędnicy zapowiedzą na niej dalsze duże zmiany i plany rozwoju Parku Wypoczynkowego Lisiniec. Do obu tematów będziemy wracać.
5: Wiadomości Radia Jura.
4: W sobotę od 9 Częstochowski Oddział Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego przy ulicy Sobieskiego 17b organizuje dzień otwarty. To doskonała okazja, by dowiedzieć się, jak odmienić życie dziecka oraz swoje. Specjaliści będą czekać na wszystkich, którzy myślą o adopcji. O czym mówi kierownik placówki Żaneta Janik.
6: Jakie pytania pojawiają się najczęściej?
7: Chyba o te formalności, tak? Rzeczywiście o
6: czy
7: to...
6: Czy mi się uda, czy sprostam,
7: czy,
6: tak?
7: Tak, o te dokumenty i jakby rzeczywiście, jeśli mówimy, jak to wygląda, no to oj, to nie jest wcale takie trudne. I czy rzeczywiście, czy ja jestem, tym będę dobrym rodzicem, czy ja się nadaję na tego rodzica. Tak naprawdę, jeśli mamy taką potrzebę bycia rodzicem, chcemy coś temu dziecku dać od siebie, tak, przekazać coś, co jest dla nas ważne, wydaje mi się, że to jest też dużą wartością.
4: Na spotkanie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wstęp jest wolny dla każdego mieszkańca regionu.
5: Radio Jura poleca.
4: W sobotni wieczór spore dawki energii dostarczy Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Przy ulicy Łukasińskiego zagra formacja Vinyl Gods, w której śpiewa Damian Mortalski, znany szerszej publiczności z programu Idol. Na scenie nie zabraknie potężnych gitarowych riffów, będą też improwizacje, o czym zapewnia menadżer grupy Patrick Karan.
8: Grywamy często, lecz teraz mieliśmy przerwy, prawie 2,5 miesiące. W sierpniu będziemy grać na Święto Pstrąga w Złotym Potoku 1 sierpnia i 29 sierpnia będziemy grać w plenerze w Blachowni. Od września już ruszamy w trasie, będziemy grać w Warszawie, w klubie Bardzo Bardzo. Będziemy też grać w innych miastach, na przykład w Krakowie i oczywiście w Częstochowie też. Brzmienie będzie tak jak z lat 70, można powiedzieć. Jednocześnie będą akurat balady. Gorąco zapraszam.
4: Koncert w sobotę o 19. Kolejne informacje z Częstochowy w Radiura punktualnie o 13. Już teraz polecam. Sprawdźmy jeszcze, co teraz dzieje się w kraju i na świecie. Anna Wachowska.
9: Dokładnie za tydzień wchodzą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Nie 500, a 2,5 tysiąca złotych. Michał Radkowski, Michale, przypomnij, czym są te szkolenia.
10: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
11: Dobrze, że się zmieniamy. Jestem za.
12: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
13: Uważam,
12: uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
10: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
9: Protesty referendalne wpłyną na termin wyborów prezydenckich w Krakowie. Do głosowania może dojść nie w sierpniu, a najpewniej w połowie września. Dziś Sąd Okręgowy w Krakowie zajmuje się właśnie ostatnim złożonym protestem.
13: Zostały złożone trzy protesty. W stosunku do dwóch rozstrzygnął, że zostały złożone po terminie. Natomiast w tej chwili jest rozpatrywany protest trzeci. Premier wyda zarządzenie, bo takiego zarządzenia póki co nie ma. Wyda zarządzenie i wskaże termin. Pojawiają się daty wrześniowe i myślę, że one są dość realne.
9: Wyjaśnia Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Zaburzenia hormonalne tarczycy diagnozowane są najczęściej. Dziś mówimy o hormonach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu. Nasza dziennikarka Anna Kropaczek rozmawiała z endokrynologiem. Aniu, jakie objawy mogą wskazywać na niedobór hormonów tarczycy, czyli niedoczynność?
14: Osłabienie, senność, uczucie zimna czy suchość skóry. Objawy niedoczynności tarczycy mogą różnić się w zależności od wieku.
15: U osób starszych to będą przede wszystkim zaburzenia związane z psychiką, byśmy powiedzieli, a więc zwiększone zagrożenie zespołów depresyjnych, zespołów otępiennych, jak również nadciśnienia, niewydolności krążenia, a u osób młodszych zaburzenia koncentracji, przyrost masy ciała, obrzęki.
14: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Pierwsza część dnia pod znakiem chmur, po południu przejaśnienia i rozpogodzenia, wieczorem już nawet bezchmurne niebo, wiatr słaby i umiarkowany dzisiaj z zachodu i północnego zachodu, a na termometrach w Częstochowie czy Blachowni do 23 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie w środku tygodnia. Już gramy, bo muzyka jest najważniejsza. Benson Boone na początek, Lady Punk za chwileczkę.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Jura.

0: No proszę, wczoraj jeszcze nie było, ale dzisiaj już jest piątek. No, póki co mały piątek, bo wiadomo, środa. I gdyby tydzień był meczem na mundialu, to mielibyśmy właśnie gwizdek na przerwę. Za nami ciężka pierwsza połowa, czyli poniedziałek i wtorek, a teraz króciutka przerwa na izotonik i lód na kark, a w głowie już sobie układamy taktykę na drugą połowę meczu tygodnia. Ja będę was dopingował, podrzucając pomysły na weekend i grając najlepszą muzykę na środowe popołudnie. To za chwilę. Wcześniej powiem dwa słowa o planach pogodowych.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
9: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
8: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
9: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
8: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
9: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
8: Telefon 515 660 031.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
10: Coraz więcej przejaśnień po południu, raczej bez opadów deszczu, 23 stopnie na termometrach, ciśnienie w miarę stabilne na poziomie 1018 hektopaskali, a biometr w Częstochowie czy Olsztynie jest znakomity.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: 17 dzień czerwca. Nasza ekipa poranna pewnie wspominała o tym, że mamy święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, czyli dzień czołgisty. No a najlepsi wiadomo, Janek, Gustlik, Grigori, Olgierd i Szarik. To choć Brad Pitt w Furii też nieźle wypadł jako czołgista. Inne okazje do celebrowania na dziś to dzień strudla jabłkowego, dzień krokodyla i Światowy Dzień Teselacji. I to jest święto, w którym matematyka spotyka się ze sztuką, bo teselacja to pokrywanie powierzchni powtarzającymi się kształtami tak, aby idealnie do siebie pasowały, bez żadnych przerw czy nakładania się na siebie. No to udanego teselowania.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
2: Psia kupa? To już nie problem.
4: Biorę woreczek i sprzątam.
5: Mam psa, mam obowiązki.
6: Weź z nich przykład. Sprzątaj po swoim pupilu. Zyskasz czyste podwórko, przyjazne miasto i zadowolonych sąsiadów. Akcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
7: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
7: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
10: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Pitne Skier Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Po reklamie.

0: Za chwilę wiadomości o 13:00, wcześniej jeszcze jedna ważna informacja, kolejna okazja do świętowania. Mamy dzisiaj dzień maskotki, słuchajcie, każdy ma, miał albo będzie mieć. I kto przychodzi do pracy z misiem czy małpką, to koniecznie daje znać. I chodzi mi o małpkę pluszową, tutaj bez zbędnych skojarzeń, proszę.
1: W wiadomościach o 13:00 będzie lotnisko w Pyrzowicach. Zatrzymano tam podróżnych z granatem i paralizatorem w bagażach. Będzie też o powracającym na bulwary jurajskie letnim festiwalu muzycznym, a także o zatrzymaniu w Hiszpanii lidera mafii wnuczkowej. Katarzyna Fica, zapraszam na 13:00.
2: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
8: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.czest.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Po reklamie.
0: Jest 13:00 o tej porze. U nas najważniejsze informacje.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. Uwaga przed wakacyjnymi podróżami. Straż Graniczna przypomina, dokładnie sprawdzajcie zawartość bagaży. Na lotnisku zatrzymano 22-letniego obywatela Ukrainy, który chciał lecieć do Alicante z przedmiotem przypominającym granat. Jak się okazało, był to granat szkoleniowy kupiony w Ukrainie. Mężczyzna został zatrzymany, przedmiot zabezpieczono. Z kolei 43-letnia pasażerka lecąca z Pyrzowic do Barcelony miała w bagażu paralizator. Kobieta przyjęła mandat i mogła kontynuować podróż.
11: Wracamy do sprawy.
1: I wracamy na lokalne podwórko. Dyżurni Częstochowskiej Straży Miejskiej podsumowali ostatnią dobę. Wtorek przyniósł 47 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o pilną interwencję. Najwięcej z nich, bo aż 16, dotyczyło zakłócania porządku publicznego oraz spożywania alkoholu przez osoby nietrzeźwe. 14 zgłoszeń dotyczyło wykroczeń drogowych. Swoje zrobił też monitoring miejski. Operatorzy przekazali służbom 17 obserwacji.
11: Radio Jura poleca.
1: To ma być najgorętsza impreza tego lata w Częstochowie. Bulwary jurajskie znowu zamienią się w tętniące muzyką Centrum Wakacyjnej Zabawy. Galeria Jurajska zdradziła pierwsze szczegóły trzeciej edycji Jurajska Summer Festival, który odbywa się pod patronatem Radia Jura. Z głośników nad Wartą wybrzmią największe polskie hity, mówi Tomasz Pietrzak.
14: W programie znalazły się zarówno gwiazdy disco polo i rock polo, jak i folkowe brzmienia, rock, muzyka taneczna czy klubowa. Festiwal rozpoczniemy już 27 czerwca. Tego dnia na bulwarach jurajskich wystąpi kapela Jafer, czyli zespół czerpiący inspiracje z muzyki góralskiej i folkowej, znany m.in. z utworu Wędrówka Serc czy Maryśka. Gwiazdą wieczoru będzie natomiast Sławomir, niekwestionowany król rock polo, autor wielkich przebojów takich jak Miłość w Zakopanem czy Megiera.
1: Organizatorzy szykują w plenerze liczne niespodzianki poza sceną oraz masę atrakcji dla całych rodzin. Kogo usłyszymy?
14: Druga odsłona już 18 lipca. Na scenie pojawi się Zenek Martyniuk, legenda disco polo i lider zespołu Accent. Obok niego wystąpi Łydka Grubasa, formacja od lat wymykająca się muzycznym schematą, łącząca rockowe i metalowe brzmienia z dużą dawką humoru. Wielki finał 22 sierpnia będzie należał do muzyki tanecznej. Na scenie pojawią się dobrze znani częstochowskiej publiczności DJ Max Kolankow i DJ Hojrak, a także Bueno Clinic. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Modelki, jednego z najpopularniejszych obecnie girls bandów na polskiej scenie muzycznej.
1: Festiwal wystartuje w ostatni weekend czerwca, powróci jeszcze w lipcu i sierpniu.
11: Sport w Radiu Jura.
1: Na koniec sportowe emocje, które sięgają zenitu. Raków Częstochowa po raz drugi z rzędu powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Dokładnie o 14 rozpocznie się oficjalne losowanie par drugiej rundy eliminacji. Poznaliśmy podział na koszyki. Raków jest rozstawiony. Trafi na kogoś z grupy siódmej. Wśród potencjalnych rywali są m.in. drużyny z Gruzji, Azerbejdżanu czy Mołdawii. Pierwsze mecze 23 i 30 lipca. No i to wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
15: Prowadził luksusowe życie za pieniądze pochodzące z oszustw, korzystał z ekskluzywnych hoteli i jeździł drogimi samochodami. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej, Maciej Sołtys.
16: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
17: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także co najważniejsze opowiadał za odbieranie pieniędzy.
16: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Natomiast wczoraj policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 złotych, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
15: Zmian w systemie służby zdrowia chce nowa lewica, przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 złotych. Kasper Wróblewski.
18: To m.in. określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej.
19: Sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
18: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
20: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycieli o 3%.
18: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Dobrze, filmowi znajomi wracają. Osioł i ogr pojawili się w nowym zwiastunie piątej części Szreka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
21: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej Narodowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fionę, a osioł będzie mówił głosem Eddiego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Kto czeka na upały, ten będzie zadowolony. W najbliższy weekend temperatura przekroczy 30 stopni w cieniu. Wstępne prognozy mówią, że trójka z przodu zostanie z nami przez kilka kolejnych dni. Warto się na to przygotować. Najbliższy dzień z trójką z przodu to sobota. Wtedy w Częstochowie zobaczymy 32 stopnie Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: I to już po godzinie 13, środa w kalendarzach, 17 dzień czerwca. Wróżka dyżurna mówi, że to, co najważniejsze, wydarzy się wieczorem. Patrzę, sprawdzam, no i faktycznie Anglia, Chorwacja o 22. Ale chyba nie o tym wróżka mówi. Muzyka już wraca, Peter André, Wakacyjnie.

0: tu Radio Jura po południu. Teraz pytam, komu się udało? Kto już ma? Pytam o wyjściówki na wydarzenia w ramach festiwalu imienia Piotra Machalicy. Za nami pierwsza tura wydawania darmowych biletów. No i warto tutaj przypomnieć, że tylko one pozwolą nam zobaczyć festiwalowe koncerty, pokazy, a także dzięki nim wejdziemy na zamknięte spotkania z gwiazdami. Ta edycja imprezy jest dedykowana pamięci Magdy Umer, a cały program mamy w naszym portalu na radiojura.pl. I jeszcze jedna ważna informacja. Jeżeli nie udało wam się rano, to druga pula biletów zostanie rozdana od godziny 17. Polecam kierunek Kasa Teatru Mickiewicza. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572-597-757.
2: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Elobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i małe wieczorem rozpogodzenia, raczej bez opadów. Mówię raczej, bo tutaj nigdy nie wiadomo. 23 stopnie na termometrach dzisiaj, 25 jutro i 29 stopni w Częstochowie w piątek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę. Ja przypominam, że w najbliższą sobotę widzimy się w Konopiskach na Festiwalu Światła i Wody. Gminne Centrum Kultury i Sportu przygotowało bardzo bogaty program, pełen atrakcji dla każdego. Na początek już o godzinie 11 turniej siłaczy, następnie otwarte zostanie Miasteczko Zdrowia, gdzie będzie można wykonać kilka bezpłatnych badań. Dla młodych adeptów futbolu będzie trening z Akademią Rakowa Częstochowa, no i próba bicia rekordu Polski na najdłuższą linię wianków. Na finał odpalenie sobótkowego ogniska i widowiskowy pokaz laserów nad wodą. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zapraszamy, bo festiwalowi patronuje Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia lub renty minimum 1500.

0: Tarasy MK Foam Como.
1: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie. Promed Optyk Szczerbiscy. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
2: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Świat dat u nas po południu, 17 dzień czerwca, rok 1992. Wtedy w Warszawie otwarto pierwszą w kraju restaurację sieci pod Złotymi Łukami. No wiecie, ta restauracja od frytek i kotleta w bułce. Kto nas tam słucha, tego pozdrawiam. No i wszystkich zapraszam na wiadomości o 14.
1: Karawan pędził slalomem pod Częstochową. W trumnie znajdowało się ciało. W wiadomościach o 14 wrócimy do tej sprawy. Mamy nowe informacje z policji. Katarzyna Fica, koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
2: Reklama. Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Piękno i harmonia.
8: Komfort i wygoda.
7: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
8: Jest takie miejsce.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
8: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
7: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
8: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
7: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
8: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
7: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
8: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Lublinicka 34.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 14, środowe popołudnie, czas na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. To miała być rutynowa usługa, a skończyło się makabryczną wpadką. Częstochowska drogówka po sygnale od jednego ze świadków zatrzymała przy ulicy Okulickiego karawan pogrzebowy, który zmierzał w stronę miasta. W przestrzeni ładunkowej znajdowała się trumna z ciałem, a kierujący autem mężczyzna był kompletnie pijany. O szczegółach mówi rzecznik Miejskiej Komendy Policji, podkomisarz Barbara Poznańska.
14: 51-letni kierowca karawanu, który przewoził trumnę z ciałem, miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji świadka został zatrzymany, zanim doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie od świadka, który zauważył na ulicy Częstochowskiej w Radostkowie karawan poruszający się w sposób wskazujący, że jego kierowca może być nietrzeźwy. Pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
1: Dzięki przytomnej reakcji świadka udało się uniknąć tragedii. Skrajnie nieodpowiedzialny kierowca stracił już prawo jazdy. Prawdopodobnie pożegna się też z pracą.
2: Twoje sprawy.
1: A teraz ważny komunikat dla mieszkańców Częstochowy. Jutro przygotujcie zapasy wody. W związku z pracami remontowymi na wodociągu w czwartek od 8 do 18 wystąpi całkowita przerwa w dostawie wody. Suche krany będą na ulicy Kiedrzyńskiej na odcinku od numeru 68 do przejazdu kolejowego, a także na ulicy Wały Dwernickiego od Kiedrzyńskiej do posesji numer 145. Wodociągowcy przepraszają za te utrudnienia.
2: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Częstochowa rusza po zdrowie i więcej zieleni. Wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Zdrowe Miasta 2026. Przez cały czerwiec możemy dbać o własną kondycję, a przy okazji wspierać nasze miasto w zielonej rywalizacji. W jaki sposób? To wie Mariusz Osyra.
15: Zasada jest prosta. Pobieramy bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska na swojego smartfona i po prostu spacerujemy, maszerujemy, biegamy. Każdy krok ma tu znaczenie. Organizatorzy rekomendują minimum 6 tysięcy kroków dziennie, które w aplikacji zamieniają się na punkty. Najlepiej zrobić ich 10 tysięcy każdego dnia. Najbardziej aktywne miasta krokami swoich mieszkańców zgarną fundusze na nowe nasadzenia drzew, więc wasz i nasz wysiłek realnie zazieleni nam okolice. W tym roku akcję objęło patronatem honorowym Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora. Pobierzcie aplikację i ruszajcie w miasto. My też przez cały sezon zachęcamy do aktywności.
2: Wiadomości Radia Jura.
1: Na koniec zaglądamy na ulicę Sabinowską. W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej trwają właśnie widowiskowe 42. Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym. Najlepsi strażacy z całego kraju rywalizują w takich konkurencjach jak wspinanie z drabiną hakową czy ćwiczenia bojowe. Zmagania potrwają do jutra, a równolegle szkoła zaprasza na dni otwarte. Można zobaczyć nowoczesny sprzęt ratowniczy, a wstęp dla wszystkich mieszkańców jest darmowy. To wszystko ode mnie. Wiadomości z kraju i ze świata przekaże już Anna Wachowska. A ja mówię do usłyszenia. Słyszymy się jutro już o 7.
16: Policyjny areszt opuścili dziś obaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Sprawca zbrodni wciąż nie został ustalony. Na konferencji prokuratury okręgowej w Lublinie był Dominik Smaga.
17: Okazało się, że nie mają nic wspólnego z tym zabójstwem. Innych zatrzymanych nie ma. Prokuratura rozważa kilka wersji śledczych, ale ich nie ujawnia. Zakłada, że sprawca wciąż może być w Polsce. Policja nie ujawnia jego rysopisu.
18: Jeszcze nie mamy pełnego jak gdyby obrazu.
17: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i ponawia apel do mieszkańców o nagrania z samochodowych kamer z poniedziałku między 8.30 a 10.30. Po wczorajszym apelu, jak mówi, takich nagrań policja dostała kilka.
16: System jest zwyrodniały. Tak premier komentuje sprawę młodego lekarza w trakcie specjalizacji i jednocześnie stołecznego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku zarobił 1 600 000 zł. Media donoszą, że w szpitalu południowym w Warszawie politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejek. Witamy Michała Radkowskiego.
19: Premier mówił, że sprawę trzeba całościowo wyjaśnić. Dodał, że każdy z polityków jego formacji, jeśli skorzystał z usług szpitala poza kolejnością, będzie musiał się z tego tłumaczyć. Mówił, że takie osoby muszą liczyć się z odpowiedzialnością polityczną. Chce też, by takie sytuacje więcej się nie powtórzyły.
20: Zwróciłem się do Najwyższej Izby Kontroli, aby przeprowadziła powszechną kontrolę we wszystkich jednostkach, w których mogą mieć tego typu zdarzenia miejsce. Otrzymałem odpowiedź potwierdzającą, że Najwyższa Izba Kontroli do takiego systemowego zbadania sytuacji przystąpi.
21: Czyli dotyczyłoby to wszystko?
19: wszystkich szpitali?
20: Gdzie może zajść tego typu problem, tak.
19: A kontrola w szpitalu południowym już została przeprowadzona. Jej wyniki mają być znane w ciągu miesiąca.
16: Dobre wieści dla kierowców. Koszty tankowania idą w dół. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy. To obniżka o 4 grosze. Tańszy będzie też olej napędowy o 8 groszy. 6 zł i 36 groszy za litr. Wiemy już, z kim zmierzą się polskie zespoły piłkarskie w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz kraju Lech Poznań zagra z duńskim Ochus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Ochus to aktualnie najlepszy zespół Danii, a Fenerbahce zajmuje drugie miejsce wśród tureckich drużyn.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Przeglądam sobie portale pogodowe i tutaj takie clickbaitowe tytuły. Cała Polska na czarno, nadchodzące dni będą kluczowe. No i faktycznie, Polska na czarno, bo będzie upał, trójka z przodu przez kilka kolejnych dni. Proszę przygotować zapas wody mineralnej, no i poszukać jakiegoś zacienionego miejsca. Kto ma klimatyzację, ten też może ją uruchomić. Uwaga, będzie także niespokojnie w Częstochowie czy Kłobucku, w sobotę i w niedzielę niewykluczone burze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Za nami już godzina 14, w kalendarzach nic się nie zmieniło od samego rana. To środa, 17 dzień czerwca, Mariusz Ryszka. Kłaniam się do 17, tutaj urzęduję i serwuję najlepszą muzykę na popołudnie. Blue System już teraz, Topic i Becky G za kilka chwil.

0: A teraz sport w Radiu Jura. Wczoraj mówiłem o wzmocnieniach Norwida, a dzisiaj o powrocie do Rakowa. Klub poinformował właśnie, że na stare śmieci wraca Andrzej Niewulis, który obejmie funkcję asystenta trenera pierwszego zespołu. Były kapitan medalików, reprezentował częstochowski klub przez ponad 5 lat, rozegrał u nas 123 spotkania i zdobył 18 goli. Był częścią drużyny, która wywalczyła awans do ekstraklasy i odnosiła największe sukcesy w historii Rakowa. Panie Andrzeju, no to witamy z powrotem i życzymy samych sukcesów. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.

0: wyjaśnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
8: Coraz więcej przejaśnień po południu, raczej bez opadów deszczu, 23 stopnie na termometrach, ciśnienie w miarę stabilne na poziomie 1018 hektopaskali, a biometr w Częstochowie czy Olsztynie jest znakomity.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: 34 322 9144. Warto się pospieszyć, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Numer mamy także w naszym portalu. Proszę zajrzeć.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
6: Sąsiedzie, ładnie to tak dokarmiać?
7: On takie biedne, trzeba pomagać.
6: Ty też masz gołębie serce? Chcesz im naprawdę pomóc? Nie dokarmiaj. Całoroczne dokarmianie gołębi przynosi więcej strat niż korzyści. Żadna organizacja ochrony zwierząt nie popiera całorocznego dokarmiania ptaków. Gołębie odchody mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Przyspieszają też niszczenie murów i elewacji. Chcesz mieszkać w ładnym otoczeniu? To dbaj o nie i nie dokarmiaj. Gołębie poradzą sobie bez ciebie. Akcja ZGM TBS w Częstochowie. Czyste podwórko.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
10: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
15: Co mówią Twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
16: O, adres taki egzotyczny.
17: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
16: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
15: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
18: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Za oceanem, między innymi w Stanach Zjednoczonych, trwa mundial. A czy wiedzieliście, że 32 lata temu też w USA trwał mundial? Właśnie 17 czerwca rozpoczynały się 15 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mistrzem została wtedy Brazylia, która w finale pokonała w rzutach karnych Włochów 3-2.
1: Będzie kolejna próba odwołania prezydenta Częstochowy. Znamy pierwszego rywala Rakowa Częstochowa w walce o Ligę Konferencji. Śledczy zbadają sprawę podpalenia ukraińskiej restauracji na Warszawskiej Woli. O tym w Wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
16: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Po reklamie.
0: I to już godzina 15. O tej porze u nas kolejne popołudniowe wiadomości.
1: Jest nowa inicjatywa referendalna, która zmierza do odwołania prezydenta Częstochowej Rady Miasta. Czeka nas samorządowe trzęsienie ziemi, zapowiada grupa inicjatorów, która ruszyła dziś ze zbiórką podpisów pod swoim wnioskiem. Trafił on już do komisarza wyborczego. Swoje zamierzenia ogłosił ponad 50-osobowy bezpartyjny komitet referendalny.
2: Musimy zebrać 15 900 podpisów, natomiast w referendum powinno wziąć udział 48 tysięcy mieszkańców dla ważności referendum. Oczywiście mogą brać udział zarówno mieszkańcy, którzy będą głosowali za, jak i mieszkańcy, którzy będą głosowali przeciwko. Uważam, że mieszkańcy, którzy popierają pana prezydenta i obecną Radę Miasta, również powinni wziąć udział w referendum i wyrazić swój pogląd.
1: Jak mówi rzecznik komitetu Leszek Kulawik, przedstawiciele złożyli już dokumenty, utworzyli siedzibę w Alei Najświętszej Mary Panny 29, gdzie będzie można podpisać listę za przeprowadzeniem referendum. W kilku ruchliwych punktach miasta oraz na ulicach 40 wolontariuszy również będzie gromadzić wymagane podpisy. Muszą zgodnie z przepisami zebrać je w ciągu 60 dni. Termin upływa 16 sierpnia. Ubiegłoroczne plany przeprowadzenia w mieście referendum spełzły na niczym. Czy ta próba będzie udana? Do tego tematu wrócimy jeszcze tego popołudnia.
6: Dzieje się na drogach.
1: Kierowcy wracający z pracy muszą uzbroić się w cierpliwość i poszukać alternatywnych tras. PKP przenosi się z remontami w kolejne lokalizacje. Dokładnie od dzisiaj aż do przyszłej środy całkowicie nieprzejezdny będzie przejazd na ulicy Morszczyna w Częstochowie. Prace trwają też poza miastem. Do najbliższego piątku zamknięty pozostaje przejazd kolejowy na ulicy Leśnej w Rzeżęczycach w gminie Kłomnice. To nie koniec utrudnień, bo już jutro na ulicy Piastowskiej w Częstochowie rusza przebudowa chodnika na odcinku od numeru 28 do wiaduktu. MZD apeluje o szczególną ostrożność.
6: Radio Jura poleca.
1: Mnóstwo znakomitych artystów oraz spragnionej kultury publiczności zjedzie wkrótce do Częstochowy na piąty festiwal imienia Piotra Machalicy. Dzisiaj trwa wielkie polowanie na darmowe wejściówki na wszystkie koncerty i spotkania. Pierwsza poranna tura wygenerowała spore kolejki w kasach Teatru imienia Adama Mickiewicza oraz Miejskiej Galerii Sztuki. Kolejna popołudniowa szansa dla mieszkańców już za 2 godziny, punktualnie o 17. O idei darmowego festiwalu mówi główna organizatorka Aleksandra Machalica.
19: Zachęcamy celowo, jakby też robimy tak, że te wydarzenia się na siebie nakładają. Czyli
20: żeby wybieramy to, co nam najbardziej odpowiada.
19: Wybieramy to, co nam najbardziej odpowiada każdego dnia, żeby jednak ta ilość biletów była jak największa, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tych wydarzeń, które
20: czyli dzięki
19: proponujemy.
20: Temu ktoś odwiedza Miejską Galerię, ktoś inny jest w teatrze, a ktoś inny w klubie Politechniki.
19: Dokładnie.
20: I znów te wszystkie miejskie instytucje są gościnne dla kultury i dla festiwalu.
19: Tak, Politechnika, Miejska Galeria Sztuki i Teatr Adama Mickiewicza oraz Liceum Sienkiewicza. Mamy wsparcie też Filharmonii.
1: Tegoroczny festiwal potrwa od 25 do 28 czerwca i w tej edycji dedykowany jest pamięci Magdy Umer. Jeśli nie uda wam się zdobyć wejściówek w kasach, słuchajcie uważnie naszej anteny. Dodatkowe zaproszenia będą do zgarnięcia w Radiu Jura, które dumnie patronuje tej imprezie.
6: Sport w Radiu Jura.
1: Raków Częstochowa po raz drugi z rzędu powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Przed chwilą poznał rywala w drodze do tego celu. Raków zagra z drużyną z Malty Valletta FC. Mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA odbędą się w czwartki 23 i 30 lipca. W Radiu Jura czas na informacje z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
21: Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 11 w miejscowości Jastrowie w Wielkopolsce. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką trasa jest zablokowana. Jest śledztwo w sprawie podpalenia ukraińskiej restauracji na Warszawskiej Woli. Przedwczoraj dwóch zamaskowanych młodych mężczyzn wybiło szybę w drzwiach lokalu, weszło do środka, rozlało tam łatwopalną substancję i podpaliło. Po wyjściu z restauracji jeden z nich zrobił zdjęcie. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, jaka jest podstawa śledztwa?
22: Zdecydowano, że będzie prowadzone w kierunku zniszczenia mienia. Strażakom udało się ugasić ogień bardzo szybko. Właściciel restauracji oszacował straty na kwotę mniej więcej 80 tysięcy złotych. Trzeba jednak dodać, że to jest wstępna kwalifikacja postępowania, a pod uwagę branych jest wiele wersji. Na razie nie udało się ustalić motywów działania podpalaczy, wciąż są poszukiwani. Jak usłyszałem, policjanci prowadzą bardzo zaawansowane działania, by ustalić tożsamość tych osób i je zatrzymać. Pod uwagę brana jest m.in. możliwość, że mieliśmy do czynienia z wandalizmem, ale także to, że powodem mogą być właśnie na tle. tle narodowościowym. Śledczy nie wykluczają też, że to było działanie sabotażowe na zlecenie.
21: Trudne zadanie czeka polskie zespoły w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra z mistrzem Danii Aarhus, a zespół z Górnego Śląska powalczy z Fenerbahce Stambuł. W Zabrzu jest Wojciech Marczyk. Jak zespół wicemistrza Polski przyjął wyniki losowania?
3: Z dużą ekscytacją, bo przyjdzie się zmierzyć z naprawdę klasowym zespołem. Wszyscy w Zabrzu zdają sobie jednak sprawę, że będzie to ogromne wyzwanie. Fenerbahce ma w swoim składzie wiele gwiazd i ma ogromny budżet. Z drużyną z Turcji, jeszcze jako trener Spartaka Trnawa, rywalizował obecny szkoleniowiec Górnika, Michal Gaszparik.
4: Co mam doświadczenie, graliśmy potem z nimi w Trnawie, tam oni zmienili to wejściowo jedenastki i tam było trochę łatwiej dla nas, ale też potem jak zrobili od razu zmiany, tak Fred za 5 minut zdecydował ten mecz, przygotował tam bramki i przegraliśmy potem ten mecz.
3: Mistrzowie Polski wylosowali zaś najtrudniejszego z możliwych rywali. Aarhus to mistrz Danii, który wywalczył pierwszy od 40 lat tytuł, zostawiając w pokonanym polu Kopenhagę.
21: Polskie siatkarki wygrały z Bułgarkami 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kolejnymi przeciwniczkami naszych reprezentantek będą Ukrainki. To spotkanie rozpocznie się jutro w samo południe.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Końcówka dnia już ze sporą ilością słońca, raczej bez opadów. Do końca dnia, wieczorem i w nocy rozpogodzenia, nad ranem od 9 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego, a na termometrach w Częstochowie 25 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Minęła godzina 15, środa, 17 dzień czerwca, dzień maskotki. Kilka zdjęć od was dostałem i tutaj widać misia, jest małpka, małpka pluszowa, dodajmy, i jest kapibara, no jak żeby inaczej, nie mogło je zabraknąć. No jest pieruk pluszowy, podobno to ma być hit wakacji. Pożyjemy, zobaczymy. Muzycznie hity, oczywiście, że tak, Taylor Swift już teraz, Lips Incorporated, za chwilę.

0: W Radiu Jura teraz coś dla ludzi interesów w Częstochowie i całym regionie. Od jakiegoś czasu działa u nas niekomercyjny klub 11.1, stworzony przez lokalnych przedsiębiorców jako wsparcie dla potrzebujących. Jeśli chcecie poznać ludzi podobnych sobie i wspólnie znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, to będzie ku temu okazja już dzisiaj o 17.00.
1: Czy wymagane są wcześniejsze zapisy, deklaracje udziału, czy też niekoniecznie?
2: Deklaracje udziału są mile widziane. Przedstawiamy to na profilu klub 11.1 Częstochowa na Facebooku. Są tworzone wydarzenia, ale nie są obowiązkowe, a spotkania są zawsze bezpłatne. O godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Fundacji Adullam, drugie piętro. Serdecznie zapraszam w imieniu klubu, jak i wszystkich klubowiczy 11.1 Częstochowa.
0: A z Leszkiem Stępniem rozmawiał Mariusz Osyra.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotoski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
7: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
9: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
10: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Kto czeka na upały, ten będzie zadowolony. W najbliższy weekend temperatura przekroczy 30 stopni w cieniu. Wstępne prognozy mówią, że trójka z przodu zostanie z nami przez kilka kolejnych dni. Warto się na to przygotować. Najbliższy dzień z trójką z przodu to sobota. Wtedy w Częstochowie zobaczymy 32 stopnie Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura. How do you...

0: Muzyka wybrana dla Ciebie wraca w Radiu Jura za chwilę. Jak doskonale wiecie z naszych wiadomości, Filharmonia Częstochowska zakończyła sezon artystyczny 12 czerwca, ale to nie znaczy, że zamknęła się na cztery spusty i nic się tam nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Już jutro sala koncertowa będzie rozbrzmiewać południowoamerykańską muzyką w ramach wieczoru pod hasłem Fiesta Brasileira. Naszym symfonikom pod batutą Adama Klocka towarzyszyć będzie Gileno Santana, uznawany za jednego z najwybitniejszych trębaczy na świecie. Początek tego niezwykłego koncertu o godzinie 19. Muzyka
1: wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.

0: Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotoski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
1: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Słuchasz Radia Jura.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Za chwilę wiadomości o 16:00. Teraz jeszcze jedno ważne pytanie. Co robiło pół Polski dokładnie 25 lat temu, 17 czerwca? Już mówię co. Wszyscy oglądali finał reality show Big Brother. No i okazało się, że uwielbiamy podglądać innych.
1: Trzeba znów w podległych samorządowi miejskich instytucjach, tym razem w siedzibie częstochowskiego przedsiębiorstwa komunalnego. Od jutra spodziewajcie się utrudnień na kolejnej ulicy w Częstochowie. Afera szpitalna z politykami Koalicji Obywatelskiej w rolach głównych. Szczegóły już za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
7: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
8: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
7: O!
8: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
7: www.furnipol.pl.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
0: Jest 16, środa, 17 dzień czerwca, czas na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Na początek kolejna wizyta agentów CBA w Częstochowie i podległych samorządowi instytucjach miejskich. Dzisiaj służby przez kilka godzin sprawdzały i zabezpieczały dokumentację w Sobuczynie w siedzibie częstochowskiego przedsiębiorstwa komunalnego. Jak donosi tygodnik 7 dni, celem było zabezpieczenie dokumentów i nośników, które mogą stanowić materiał dowodowy w prowadzonym śledztwie. Na obecnym etapie nikt nie został zatrzymany, a działania mundurowych skupiały się wyłącznie na drobiazgowym gromadzeniu śladów. Szczegóły oraz dokładny zakres postępowania nie są znane. Temat zapewne podejmą po raz kolejny opozycyjni radni podczas sesji Rady Miasta, a ta zbiera się jutro o godzinie 9. Obrady i dyskusje będzie można śledzić online.
2: Dzieje się na drogach.
1: Odprowadzacie rano dzieci do szkoły albo ruszacie do pracy w tamtym kierunku? No to uważajcie. Urzędnicy informują, że już jutro ruszają prace związane z przebudową chodnika na ulicy Piastowskiej. Drogowcy zajmą odcinek od numeru 28 aż do wiaduktu. W tym rejonie mogą pojawić się lokalne zwężenie i ekipy techniczne, dlatego zachowajcie szczególną ostrożność.
2: Twoje sprawy.
1: Kask na głowę i dopiero w drogę. Od początku czerwca młodzi cykliści i fani hulajnóg nie mogą już zapominać o ochronie. Nowe przepisy, które weszły w życie 3 czerwca, wprowadzają bezwzględny obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Zmiany dotyczą poruszania się na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a nakaz obowiązuje wszędzie, na ścieżkach, chodnikach czy w parkach. Przypomina o tym policja.
14: Wraz z nadejściem cieplejszych dni na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i wzajemny szacunek na drodze. Przypominamy również o konieczności korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Skutecznie chroni głowę jedynie wtedy, gdy jest odpowiednio dobrany do użytkownika oraz prawidłowo zapięty. Nawet najlepiej wykonany kask nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie noszony w niewłaściwy sposób.
1: Uczulała wszystkich na drogach młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Komendy Policji. Pamiętajcie, że za brak kasku nastolatka mundurowi mogą ukarać opiekuna mandatem w wysokości do 100 zł.
2: O tym się mówi w regionie.
1: Przewietrz szafę, piwnicę albo strych i znajdź nowe perełki. Galeria Jurajska cyklicznie zachęca mieszkańców do udziału w wyprzedażach garażowych, które na stałe wpisały się w kalendarz lokalnych imprez. Posłuchajcie, jak to wygląda w praktyce.
15: Tak zwana wyprzedaż garażowa. Jestem już kolejny raz. Zawsze bardzo lubię kontakt osobisty z klientem. Mam dużo szkła, które nie za bardzo się sprzedaje. Płyty z lat 80., 70., trochę biżuterii.
16: Odzież damska, takie pamiątki z PRL-u. Stare klosze na przykład do żyrandola albo jakieś kryształy. Nie każdemu się chce, a tu fajna okazja. Bardzo popieram taką inicjatywę. Można powiedzieć, że dużo jest osób. Bardzo dużo szukają z PRL-u właśnie staroci. Książki przeczytane. Grosz się przydaje i komuś przyjemność sprawić.
1: Na miejscu z mikrofonem Radia Jura była Katarzyna Fica. Jurajska garażówka zaprasza w każdą drugą niedzielę miesiąca. Najbliższa okazja już 12 lipca. U nas teraz ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
15: Zarząd Koalicji Obywatelskiej podejmie decyzję w sprawie warszawskich struktur partii, dowiedział się Kacper Wróblewski. To efekt doniesień portalu Zero.pl o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Taką szybką ścieżkę dla kolegów partyjnych zorganizował pracujący w szpitalu radny Dawid Kacprzyk. On sam przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Po ujawnieniu skandalu zrezygnował z członkostwa w koalicji. Kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
16: Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Zapytałem wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu Dorotę Niedzielę, czy możliwe jest w ogóle rozwiązanie warszawskich struktur partii.
17: To będzie już decyzja, która będzie zależała od zarządu partii. Myślę, że się ten zarząd partii spotka, ale pierwsze trzeba wszystko wyjaśnić. Trzeba mieć wszystkie dokumenty i wszystkie dane.
16: Oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.
18: Tego rodzaju historie, jak patologiczne zarobki związanego z partią, jedną z partii, również koalicyjnych lekarza, który jeszcze robi jakieś wiprumy w szpitalu, żeby obsługiwać swoich partyjnych kolegów, no to musi zostać wyjaśnione, no bo to się po prostu w głowie nie mieści.
16: Premier zapowiedział jednocześnie, że Marcin Kierwiński, który odpowiada za struktury warszawskie, nie straci swojego stanowiska.
15: 40-latek, który obrzucił prezydenta Poznania Jacka Jeszkowiaka tortem, usłyszał dzisiaj zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 22-latek, odpowie za pomocnictwo. Obu grozi do 3 lat więzienia. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych. Zjednoczonych i Kanadzie rozkręcają się na dobre. Kibice nie kryją emocji, choć oczywiście byłyby one większe, gdyby polska reprezentacja też tam grała.
19: Nie oglądam. Nie
20: w ogóle?
19: W ogóle.
20: A jakby nasi grali?
19: No kibicuję.
21: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak dla zabawy, ale nie oglądamy, czy raczej skróty?
22: Dziecko nam nie śpi w środku nocy, więc oglądamy z nią mundial wtedy.
20: To jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
22: Ja zawsze kibicowałam dziwnym drużynom, typu Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka, więc jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
15: W Katowicach o piłkarskie Mistrzostwa Świata pytał Marcin Buczek. Dziś wieczorem mecze Portugalia, Demokratyczna Republika Konga i Anglia, Chorwacja. W nocy pojedynki Gana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Co czeka nas w pogodzie w kolejnych dniach? Ano, zachmurzenie będzie umiarkowane, lokalnie duże, raczej bez opadów deszczu, no i ciepło. Przypomnę, jutro już 25 stopni Celsjusza. W piątek być może zobaczymy trójkę z przodu. W sobotę upał, uwaga, w Częstochowie 32 stopnie Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 16 za nami, środa, 17 dzień czerwca. Pozwolicie, że przypomnę dzisiejszych solenizantów na liście: Laura Adolf i Agnieszka Franciszek oraz Albert. Wszystkiego pięknego. Dla was prezent muzyczny Rod Stewart.

0: A teraz przyszedł czas na bardzo ważne pytanie. Do młodych ludzi zresztą. Jakie macie plany na wakacje? Słuchajcie, zamiast spędzać nocki na graniu, dni na spaniu czy dorabianiu w smażalni w nadmorskim kurorcie za grosze, możecie dobrze się bawić i jeszcze dobrze zarobić. Zwłaszcza, jeżeli lubicie mundury. Ruszyła trzecia edycja akcji Wakacje z Wojskiem. Za 27 dni wakacyjnej szkoły przetrwania ze strzelaniem, survivalem w pakiecie dostajecie pełne utrzymanie. Mundur, no i prawie 6 tysięcy złotych na rękę. Brzmi nieźle, prawda? Szczegółów szukajcie na zostanzolnierzem.pl. Na pewno znajdziecie jednostkę blisko was, by w niedzielę móc wracać na obiadek do mamusi. Spocznij, można się rozejść. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
2: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
4: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
3: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy!

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
4: Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i zachodu. Ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali. A jutro zachmurzenie początkowo małe. W ciągu dnia w Częstochowie czy Kłobucku wzrastające do umiarkowanego i dużego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
3: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
2: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
3: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
2: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
3: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
2: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
4: Nie chcę kupy problemów, dlatego sprzątam.
3: To nic przyjemnego wdepnąć psią kupę.
5: Mój pies sam przecież tego nie posprząta.
4: Sprzątasz po swoim pupilu? Dziękujemy. Razem z nami dbasz o czyste podwórko, a czyste podwórko to czyste miasto. Akcja edukacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.
6: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
7: A co, Ken, zazdrosny jesteś?
6: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
7: Serio? Nie lejesz wody?
6: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
7: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
6: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
8: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę godzina 17, za chwilę program po godzinach. Już teraz polecam, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Ryszka, kłaniam się, życzę udanej reszty dnia i słyszymy się, mam nadzieję, jutro w samo południe.
1: W wiadomościach Radia Jura już za chwilę kolejna próba odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. Raków Częstochowa, który poznał rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Reklama. Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
7: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Promed Optyk Szczerbińscy. Centrum okularów progresywnych. Oferujemy wyjątkową usługę. U nas przed zakupem możesz przy

0: produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krönung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
5: Jest środa, 17 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Będzie kolejna próba odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. Tą informacją rozpoczynamy to wydanie wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Zapowiada to grupa inicjatorów, która ruszyła dziś ze zbiórką podpisów pod swoim wnioskiem. Trafił on już wczoraj do komisarza wyborczego. Swoje zamierzenia ogłosił ponad 50-osobowy, bezpartyjny komitet referendalny. W zachęcaniu częstochowian do udziału i w zbieraniu podpisów ma pomagać internet, ulotki i kampania billboardowa. Wsparcie finansowe zadeklarowali m.in. częstochowscy przedsiębiorcy. Organizatorzy akcji argumentują, że Częstochowa potrzebuje głębokich zmian personalnych i nie godzą się na obecny układ władzy aż do końca kadencji w samorządzie, a ta upływa na wiosnę 2029 roku.
7: Mamy nadzieję oczywiście, że podobnie jak w 2009 roku to referendum również się uda. Jest trudniejsze, dlatego że spadła nam liczba osób uprawnionych do głosowania. Wzrósł wymóg frekwencyjny co do udziału w samym referendum. Z drugiej strony, wtedy kiedy było referendum w sprawie odwołania Tadeusza Wrony, był prezydentem urzędującym i pracującym. Tutaj dosyć, że mamy do czynienia ze złymi rządami. Też mamy do czynienia z prezydentem, któremu zakazano pracować i wchodzić do Urzędu Miasta. No to jak on chce prowadzić nasze miasto w trzecie stulecie?
6: Mówi Leszek Kulawik z Komitetu Referendalnego. A jutro sesja Rady Miasta Częstochowy. Będzie gorąca dyskusja nie tylko na temat planowanego referendum. Radni przeprowadzą wielką debatę nad raportem o stanie Częstochowy, po której zagłosują nad wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok dla prezydenta miasta. Początek o 9:00. Zupełnie inne nastroje panują w Konopiskach. Rada Gminy po przeprowadzeniu szczegółowej debaty nad raportem o stanie gminy udzieliła wójtowi Arturowi Brędzelowi wotum zaufania. Radni jednogłośnie zatwierdzili również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, udzielając wójtowi absolutorium. Decyzja Rady, jak czytamy na stronie gminy, to potwierdzenie prawidłowej polityki finansowej oraz wyraz zaufania do działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
0: Wiadomości Radia Jura.
6: Mocne rokowe uderzenie połączone z nowoczesnym bluesem już wkrótce zatrzęsie sceną Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. W sobotę w sali przy ulicy Łukasińskiego zagra formacja Vinyl Gods. To grono czterech niezwykle doświadczonych muzyków z naszego miasta i ze stolicy.
8: W najbliższą sobotę w Częstochowie Vinyl Gods będą grać koncert. Także na drugi dzień w Krakowie będziemy grać w klubie Budy. Nasz gitarzysta to jest Nikodem Gosławski, który jest z Częstochowy. A nasz wokalista to jest Damian Mordalski, który też akurat pochodzi z okolic Częstochowy. Oprócz tego Alex, nasz perkusista, jest z Warszawy i Romek na gitarze basowym z okolic Warszawy. Jeśli akurat chodzi o najbliższy koncert w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, to będzie to przede wszystkim brzmienie rockowe, bluesowe. Utworów po angielsku i też po polsku.
6: Zachęca menadżer grupy Patrick Karan. Koncert w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie już w sobotę o godzinie 19:00.
0: Sport w Radiu Jura.
6: Raków wzmacnia sztab szkoleniowy. Do klubu wraca Andrzej Niewulis, który obejmuje funkcję asystenta trenera pierwszego zespołu. Były kapitan medalików reprezentował częstochowski klub przez ponad 5 lat. W tym czasie rozegrał 123 spotkania i zdobył 18 bramek. Karierę zawodniczą zakończył niedawno po występach w Zagłębiu Sosnowiec. I jeszcze jedna ważna informacja z Rakowa Częstochowa. Klub poznał rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. W lipcowym dwumeczu zmierzy się z maltańskim klubem Valletta FC. Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na czwartek 23 lipca. Tydzień później na wyjeździe rozegrany zostanie mecz rewanżowy. Po informacjach z naszego regionu, te z kraju i ze świata do studia przynosi Anna Wachowska.
4: Nawet 20 lat więzienia grozi lubelskiemu kuratorowi oświaty zatrzymanemu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Krajowa zarzuca mu przekroczenie uprawnień i ustawianie zamówienia na organizację obchodów stulecia kuratorium. Tomasz S. miał wejść w porozumienie z jednym z lokalnych przedsiębiorców z branży eventowej. Kurator został zawieszony w obowiązkach. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, objęto go też dozorem policji. Krakowski Sąd Okręgowy oddalił ostatni protest przeciwko ważności referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Oznacza to, że referendum z 24 maja pozostaje ważne, choć możliwe jest jeszcze zażalenie do sądu apelacyjnego. Czerwony ogórek znów ruszy w trasę. Kultowy autobus zabierze mieszkańców Łodzi i turystów śladami serialu Daleko od szosy, który powstał pół wieku temu. Zaplanowano też spacery śladami popularnych aktorek i aktorów.
9: Związane z serialem Daleko od szosy będą dwie wycieczki autobusem MEX 272, takim kultowym ogórkiem. I te wycieczki odbędą się 5 lipca i 9 sierpnia.
10: Pozycja z naszymi łódzkimi przewodnikami, czyli kto tu się kręcił. Aktorzy Cezary Pazura, Bogusław Linda, Katarzyna Figura i wiele, wielu innych.
4: Powiedziały nam koordynatorka spacerów i wycieczek Paulina Szewczyk i zastępca prezydenta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Zwierzęta potrafią być mądre przed szkodą.
11: Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu pokazali, że mangusty karłowate potrafią przewidywać potencjalne zagrożenia ze strony rywalizujących grup i odpowiednio dostosowywać swoje zachowanie, zanim jeszcze dojdzie do bezpośredniego starcia.
4: W studiu Grzegorz Jasiński. Jak te zwierzęta to robią i jak naukowcy to sprawdzili?
11: I tu kluczem była obserwacja. Badacze przez 10 lat monitorowali zachowanie grup tych najmniejszych drapieżników Afryki z pomocą nadajników GPS, a one same, przyzwyczajone do obecności ludzi, uważnie obserwowały swoje otoczenie, by nie narazić się na spotkanie z potencjalnie niebezpieczną grupą innych mangust. Nie tylko unikały bezpośredniego kontaktu z silniejszą grupą, ale też nie nocowały w miejscach, gdzie taki kontakt mógł by się wydarzyć. Oceniały własne możliwości, przewidywały rozwój wypadków. Dzięki strategicznemu myśleniu zwiększały szanse na przetrwanie i sukces.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
15: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, do nieba prawie bezchmurnego, na termometrach do 21 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr, jedynie w porywach nieco silniejszy, ale nawet i te porywy już, im bardziej będziemy się zbliżali do wieczora, tym będą słabły. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali, biometr korzystny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
15: To jest program Po Godzinach, a w pierwszej części naszego spotkania sprawdzimy, ile jeszcze bramek brakuje Messiemu do pobicia kolejnego rekordu oraz przyjrzymy się pogodzie w Stanach Zjednoczonych. Do godziny 21:00. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
16: Muzyka wybrana dla Ciebie.
17: Radio Jura.

0: Kiedyś wszyscy bardzo chcieli z naszego kraju wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Teraz częściej do nas już wracają z powrotem do Polski. Nie tylko dlatego, że już nie opłaca się po prostu tam być i zarabiać w dolarach, ale też dlatego, że denerwują ich warunki pogodowe. A w Stanach Zjednoczonych występuje najwięcej ekstremalnych warunków pogodowych na świecie. Po prostu żaden inny kraj nie doświadcza tej niszczycielskiej, regularnej mieszanki tornad, huraganów, fal upałów, zamieci śnieżnych i gwałtownych powodzi. A do tego budują jeszcze domy z kartonu. A głównym powodem? No oczywiście jest to, że Stany Zjednoczone są pomiędzy dwoma oceanami. To jest unikalna geografia Ameryki Północnej do tego i ukształtowanie terenu. Zatem, jeżeli chcecie doznać tych wszystkich niszczycielskich mieszanek pogodowych, to owszem, proszę, zapraszam do Stanów. A jak nie, to nie narzekajcie w Polsce.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Choć swoje lata już ma, w dalszym ciągu można o nim mówić, że jest to najlepszy piłkarz na świecie, jeśli nie jeden z najlepszych. Kolejny rekord, proszę bardzo, Lionel Messi rozegrał 27 mecz w piłkarskich mistrzostwach świata. Argentyńczyk jest pod tym względem rekordzistą, a jego zespół, przypomnę, pokonał Algierię 3-0. Sam zdobył jedynie wszystkie 3 bramki. Co do Polaków, to w czołówce tego zestawienia znajduje się na przykład Władysław Żmuda, który zaliczył 21 spotkań na mistrzostwach świata.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Promed Optyk Szczerbiński. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
5: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.pl.

0: 30% taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën. Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: To Metcon i Keep Me Cool. Tak kończymy pierwszą godzinę, tak muzycznie, bo za chwilę rozpoczniemy kolejną, ale zanim rozpoczniemy, to zapraszam o godzinie 18 na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła.
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Odpali-

0: sprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o ten banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
9: O reklamie.
10: Jest środa, 17 dzień czerwca i godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
11: Dawid Kacprzyk został zwolniony ze szpitala południowego w Warszawie. Magdalena Greiner, witamy.
12: Dzień dobry. To efekt skandalu z załatwianiem badań poza kolejką dla partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej i ponad 1,5-milionowych rocznych zarobków lekarza.
13: Zwolnienie lekarza to efekt pierwszych ustaleń prowadzonego audytu. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Co więcej, prezydent Warszawy zwrócił się do Rady Nadzorczej Szpitala, żeby odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku SOR. Dyrektor do spraw medycznych w warszawskim szpitalu południowym zatwierdzała grafiki lekarza oraz wystawione przez niego faktury. Do zadań i odpowiedzialności członka zarządu i jednocześnie dyrektora do spraw medycznych należało prawidłowe funkcjonowanie pionu lekarskiego całego szpitala oraz prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jak wynika z cząstkowego audytu w procesie zatwierdzania dyżurów Dawida Kacprzyka, wykazano nieprawidłowości.
11: Teraz oszustwo podatkowe na prawie 800 milionów złotych.
12: W sprawy zamieszanych jest kilkadziesiąt firm, które miały prowadzić działalność w branży kosmetycznej.
11: To jedno z największych oszustw wykrytych w ostatnim czasie przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy.
12: Marcin Buczek zna szczegóły.
14: To był dobrze zorganizowany mechanizm pozwalający wyłudzać podatek VAT. Funkcjonowało w nim kilkadziesiąt sztucznie utworzonych firm, tak zwanych słupów. Zakładano je w całym kraju, ale firmy te nie prowadziły żadnej działalności, nie zatrudniały pracowników, nie miały majątku, a ich rzekome siedziby mieściły się w wirtualnych biurach. Funkcje kierownicze pełnili tam m.in. obcokrajowcy, ale w rzeczywistości ich rolą było jedynie reprezentowanie spółek. Wszystko było zaplanowane tak, aby stworzyć pozory rzeczywistej działalności oraz prawdziwego przepływu towarów i dokumentów pomiędzy poszczególnymi firmami.
12: Za problemy z zasypianiem albo wybudzaniem się w nocy może odpowiadać wysokie stężenie kortyzolu.
11: Kortyzol, nazywany hormonem stresu, wydziela się w rytmie dobowym.
12: Rano jest go dużo, wieczorem powinien być to poziom niski.
15: Jeżeli my będziemy non-stop stymulowali nasz organizm, no to również to stężenie kortyzolu nie będzie się odpowiednio powoli obniżało. Wysokie stężenia kortyzolu będą również wpływały na tą sferę psychiczną.
11: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Piękne późne popołudnie, wczesny wieczór, choć jak wyjrzymy za okno, to dzień jak... powiedziałbym w południe. Ładna pogoda, idealna na taki czerwcowy spacer, bo na termometrach do 20 stopni Celsjusza, na barometrach 1002-1001 hektopaskale i słaby wiatr. To wszystko daje nam piękny biometr, który jest korzystny, no i piękne warunki do spacerowania. Korzystajmy z tych jednych z najdłuższych dni w roku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: W kolejnej godzinie naszego programu poszukamy sobie najcichszego pokoju na świecie, ale także nie zabraknie newsów i plotek ze świata show biznesu. Będzie także o najstarszym hotelu świata. Zapraszam do 21:00. Wojtek Bednarczyk.

0: Są takie chwile w życiu człowieka, że chciałby się odciąć od wszystkiego i znaleźć w zupełnej ciszy. No, w obecnych czasach nie jest to takie proste. Trzeba najpierw nauczyć się wyłączać telefon. To od tego trzeba zacząć. Ale jest takie miejsce, gdybyście chcieli się wybrać. Taki najcichszy pokój świata znajduje się w laboratorium Microsoftu w Redmond. Tam poziom dźwięku podobno wynosi -20.35 dB. Powiedzenie w takim pokoju bądź cicho wymaga nie lada wezwania.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Mleko świeże Kanka 3,2%, 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 1,99 zł za sztukę. Ser żółty Serenada 135 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 3,99 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem w aplikacji.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: W Leroy

0: pracy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Krótkie przypomnienie tego, co dziś mamy, 17 czerwca, bowiem 25 lat od pierwszej edycji polskiego Big Brothera. Taka ćwiartka wieku już, a wydawałoby się, jakby to było wczoraj. Czy zastanawialiście się, ile uczestnicy dostali wówczas za udział w tym ikonicznym już teraz reality show? Jeśli wierzyć słowom Manueli i Gulczasa, były to naprawdę grosze, pojedyncza wypłata, która kształtowała się na poziomie wtedy najniższej krajowej. Ale potem dopiero mieli szansę i pewnie zarobili swoje pieniądze, bo przecież każdy z nich działał później nie tylko w mediach, ale w swoich biznesach. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Reklama. Czatur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czatura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czatura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie to nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Ava Max wyśpiewała piosenkę, w której jest szczęśliwa, że coś jest słodkie, ale jednak trochę psycho. Coś, a może ktoś. A wsłuchajcie się dokładnie w tę piosenkę, bo ona już się właśnie kończy następnym razem. Teraz czas się będzie wsłuchać w najnowsze wiadomości, które się zbliżają, tak samo jak zbliża się godzina 19.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Odpaliliśmy.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
0: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie programu Po godzinach. Minęła 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
11: Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w Warszawie nową, dwustronną umowę o współpracy obronnej.
12: Dotyczy ona wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, współpracy na Bałtyku.
11: Władysław Kosiniak-Kamysz chwalił polsko-niemiecką współpracę wojskową.
13: Mówię to po to, żeby pokazać tym wszystkim niedowiarkom, a ich niestety nie brakuje i w Niemczech, i w Polsce, tych, którzy mają skrajne poglądy, ale to nie są skrajne poglądy, ja bym nawet już nie będę je określał, po której stronie sceny politycznej stoją, to są skrajnie głupie poglądy.
12: Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej.
11: Awaryjne lądowanie szybowca w pobliżu miejscowości Władysławowo w powiecie ciechanowskim.
12: Pilot posadził maszynę w polu i opuścił ją o własnych siłach.
11: W czasie lądowania uszkodził się kadłub szybowca.
12: Spotkanie grupy L. Anglia-Chorwacja zapowiada się najciekawiej spośród dzisiejszych meczów mundialu w Ameryce Północnej.
11: Poprzednie mistrzostwa Anglicy zakończyli na ćwierćfinale, a ekipa z Bałkanów zajęła trzecie miejsce. Dziś Toy Story 5 wchodzi do polskich kin.
12: No i o tak tej jest. Premierze opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
14: Dzień
12: Kasiu.
14: Dobry. Znane z poprzednich części zabawki Buzz, Woody czy Jessie teraz muszą zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością, taką, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety, a konkretnie tablet w kształcie żaby. W dubbingu m.in. John Cusack, Tim Allen oraz Tom Hanks.
15: In the Toy Story universe, there's no
14: jealousy. W świecie Toy Story nie ma zazdrości, może być zamieszanie, jest troska o siebie nawzajem. Tutaj mamy taką historię zabawkowej Jessie, która się z nami skontaktowała i powiedziała: potrzebuję waszej pomocy, a my na to: jesteśmy tuż obok. To bardzo budujące, że mogę być częścią czegoś takiego. W polskiej wersji głosów użyczyli m.in. Robert Czebotar, Łukasz Nowicki i Izabela Bukowska. Opera Śląska w Bytomiu zakończy ten sezon artystyczny koncertową realizacją Króla Rogera, Karola Szymanowskiego, premiera pojutrze, dokładnie w setną rocznicę prapremiery, która odbyła się w warszawskim Teatrze Wielkim. Twórca kasowego filmu Sound of Freedom, Dźwięk Wolności, Meksykanin Alejandro Monteverde, napisze scenariusz i wyreżyseruje film biograficzny poświęcony Antoniemu Gaudiemu. To legendarny kataloński architekt, który odmienił oblicze Barcelony. Zaprojektował m.in. Sagradę Familię.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Nawet do 18 stopni Celsjusza na termometrach, niebo prawie bezchmurne, słaby wiatr i ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali. Tak się nam kształtuje pogoda obecnie, a co później? Później jeszcze trochę słońca aż do jego zachodu, więc można wybrać się, żeby go zobaczyć w jakimś fajnym, pięknym miejscu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: W kolejnej godzinie naszego programu dowiemy się, który kraj jest najszczęśliwszy na świecie oraz kiedy powstał pierwszy film o katastrofie Titanica, a także skąd przyszedł do nas widelec. Do godziny 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk. Muzyka wybrana dla ciebie.
18: Radio Jura.

0: Choć używanie widelca nikogo nie dziwi, to do tej pory mamy kraje na świecie, gdzie jada się posiłki rękami. Natomiast jeśli chodzi o widelec, to w XI wieku stał się popularny we Włoszech. Wszystko to za sprawą makaronu, który wygodniej je się widelcem niż używanymi wcześniej drewnianymi patyczkami. A wy waszą dzisiejszą kolację moglibyście spróbować zjeść tylko palcami? Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: uzyskaj balans.
1: Zdrowid. Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Czy żyje wam się w Polsce dobrze? Czy jesteście szczęśliwi? To oczywiście zależy od wielu wytycznych, ale jest taki ranking, który pokazuje nam, w jakim kraju czują się przedstawiciele tego kraju, ale i nie tylko, bo ludzie mieszkający tam po prostu szczęśliwi. Oficjalny tytuł tego najszczęśliwszego kraju na świecie w roku 2026 po raz kolejny powędrował do, uwaga, werble, Finlandii. Kraj ten zajął pierwsze miejsce już 9. rok z rzędu. No to gratulujemy i chyba trzeba pakować walizki i wyjeżdżać do Finlandii, skoro tak tam dobrze, choć ja jednak wolę Polskę.
1: Radio Jura.

0: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Takie bailando, tym razem od Paradiso kończy kolejną godzinę. Za chwilę będzie 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: To jest program Po godzinach, jest 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmie się sprawą skandalu w Szpitalu Południowym w stolicy.
4: Dawid Kacprzyk, zwolniony dziś z pracy w tej placówce, miał poza kolejką załatwiać badania dla partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
3: Przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
4: Rozpoczęty w szpitalu audyt już wykazał rażące naruszenia.
3: Magdalena Grajdner.
5: Dzień dobry.
3: Witamy, Magdo. Co udało ci się nieoficjalnie ustalić?
5: Kacprzyk dyżurował 4 dni z rzędu przez 96 godzin bez przerwy. A jeśli tak było, to zagrożenie dla zdrowia pacjentów i dla samego lekarza. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, jak mówiliście, czy w szpitalu działał system przyjmowania pacjentów poza przesłankami medycznymi, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy sprawdzą też kwestię poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji dotyczącej czasu wykonywanej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Szpital kompletuje dokumentację, którą planuje przekazać prokuraturze, składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka.
3: Komisarz wyborczy zarejestrował inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta.
4: Inicjatorzy plebiscytu podkreślają, że prezydent z zarzutami korupcyjnymi nie pełni swej funkcji. Ma prokuratorski zakaz wchodzenia do urzędu, a nawet kontaktów telefonicznych z pracownikami.
3: Krzysztof Matyjaszczyk konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny.
4: By referendum zostało przeprowadzone, jego inicjatorzy muszą do 17 sierpnia zebrać 15 900 ważnych podpisów.
3: Połowa czerwca to początek dobrego sezonu na warzywa i owoce.
4: Oferta jest już bogatsza niż w maju, a ceny wielu produktów niższe.
3: Martyna Czerwińska odwiedziła targowisko w Oławie.
6: Chcemy coś ugotować sezonowego na obiad. Co pani poleca?
7: Kapusta młoda, szparagi. To jest zadychę, tak? Bo tam są 10 i 15.
6: Tak,
7: 10 groszy. Kalafior, brokuł, kapusta młoda. Wszystko jest teraz świeże, młode.
6: Podjada tutaj pani coś?
7: Cały czas. Cały czas. Czasami więcej zjem, jak sprzedam. Stojąc za kasą, kasując, a drugą ręką zielony groszek, nie?
3: No, trudno się oprzeć.
4: Może nie warto się opierać, samo zdrowie.
3: No, zdecydowanie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Na termometrach obecnie możemy zobaczyć maksymalnie 17 stopni Celsjusza. A co dalej w pogodzie? W nocy nie będzie padało. Temperatura nad ranem najniższa do 11-12 stopni. Jutro poranek z zachmurzeniem umiarkowanym i w ciągu dnia tak to mniej więcej się będzie kształtowało. Czy będzie tak ciepło jak w innych regionach? Bo gdzieniegdzie w Polsce nawet do 27 stopni. No tutaj u nas do 24 i po południu oraz wieczorem możliwe już opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego programu Po godzinach, a w niej jedna informacja o kotach, a druga o kasynach z Las Vegas. Do 21 jeszcze przed mikrofonem witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
8: Radio Jura.

0: Nie wiem jak wy, ale ja jestem kociarzem, choć tak naprawdę kocham wszystkie zwierzęta, ale jednak koty to koty. Wyjątkowe to istoty. No, nawet nie czuję jak mi się rymuje. No więc coś dla kociarzy mam, bo kiedyś to było fajnie, bo kiedyś koty to chroniono, bo kiedyś kotów ruszać nie wolno było, szczególnie w starożytnym Egipcie, gdzie były uznawane za święte. No i wówczas, ponad 3,5 tysiąca lat temu, koty były otoczone tak szczególną opieką i czcią, że za zabicie tego zwierzaka groziła tam kara śmierci.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: być w Las Vegas i nie zajść do kasyna, to tak jak być nad polskim Bałtykiem, nie wsadzić nogi do wody i nie powiedzieć, że jest zimna. O kasynie chciałem słów kilka powiedzieć, bowiem tam nie ma ani zegarów, ani okien. A wszystko to przez to, aby stracić poczucie czasu. No i w takich warunkach zegar biologiczny działa inaczej, ponieważ organizm nie zauważa nocy ani dnia. Człowiek nie czuje zmęczenia, dodatkowo te kolory i światła w kasynie zmuszają nasz organizm do pracy na najwyższych obrotach, a przez co wydajemy więcej kasy. A czy wygrywamy? To chyba nie do końca zawsze się to udaje, a nawet rzadko.
1: Radio Jura.

0: wielu z nas wydaje się, jeśli nie wszystkim, że to, iż wiemy, gdzie znajduje się jaka część naszego ciała, to jest po prostu norma. To jest tak, jak ktoś rodzi się w obecnych czasach i nie wyobraża sobie życia bez internetu. Tak jak my, powiedzmy, rodząc się kilkadziesiąt lat temu, nie wyobrażaliśmy sobie życia bez telewizora, tak wiele osób, jak nie wszystkie, nie wyobrażają sobie życia bez świadomości pozycji części naszego ciała. Ale za wszystko odpowiada pewien zmysł. Zmysł ten nazywa się propriocepcją. To taka ciekawostka, którą możecie wykorzystać na przykład przy grillu ze szwagrem. A szczególnie pod jego koniec, gdzie może być problem z propriocepcją i odnalezieniem niektórych części ciała.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

takie pożegnanie wam zaserwuję z Edem Sheeranem i jego wielkim hitem Shape of You. Za chwilę będzie 21, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości, następnie zapraszam na wieczór reporterów, a ja nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam, mówię do usłyszenia.

0: Radio Jura.
1: Na zegarach 21, w kalendarzach 17 czerwca. Czas na wiadomości.
2: Kraje grupy G7 zgodziły się, że w wojnie w Ukrainie stosunek sił zmienił się na korzyść Kijowa, oświadczył Emmanuel Macron po zakończeniu szczytu we Francji.
3: Francuski prezydent uznał, że doszło do ponownej mobilizacji krajów G7 w sprawie zwiększenia presji na Rosję.
2: Zapewnił, że szczyt w Evian był sukcesem i momentem jedności.
3: Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób na dworcu centralnym w Warszawie.
2: Chodzi o członków grupy Bronimy polskiej granicy.
3: W internecie można znaleźć nagranie, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisem BPG i Bronimy polskiej granicy przed dworcem centralnym, a później w środku stoją nad dwiema osobami o śniadej karnacji.
2: Po upublicznieniu nagrania sprawą zajęli się stołeczni policjanci, a rzeczniczka MSWiA przypomniała, że podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Czy kraj baseballu, koszykówki i futbolu amerykańskiego żyje mundialem?
3: Nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski, sprawdził, czy piłka nożna, albo jak mówią za oceanem, soccer, podbiła serce Amerykanów.
4: Jak słychać po akcencie, to imigranci. Jednak mundial organizowany między innymi w USA przyciąga też uwagę tych, którzy się tutaj urodzili, ale od dziecka głównie słyszeli o baseballu czy futbolu amerykańskim. Baseball jest tutaj bardzo popularny, ale wydaje mi się, że Mistrzostwa Świata na pewno przyciągną więcej widzów i mam nadzieję, że sprawią, iż piłka nożna stanie się tutaj bardziej popularna, bo uwielbiam ten sport i chciałabym, żeby cieszył się większym zainteresowaniem. Myślę, że to naprawdę świetne, że możemy pokazać, iż Ameryka kocha piłkę nożną tak samo jak każdy inny kraj na świecie, mówią amerykańscy kibice.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Noc w Częstochowie będzie spokojna, z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą około 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Jutro w Częstochowie przewidywany jest ciepły dzień z temperaturą dochodzącą do 25 stopni przy przewadze chmur, lecz bez opadów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: 17 czerwca jest po 21. Zaczynamy wieczór reporterów, nasze informacje i materiały. Zapraszam do godziny 22.

0: Jest nowa inicjatywa referendalna, która zmierza do odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. Czeka nas samorządowe trzęsienie ziemi, zapowiada grupa inicjatorów, która ruszyła 17 czerwca ze zbiórką podpisów pod swoim wnioskiem. Trafił on już we wtorek do komisarza wyborczego. Swoje zamierzenia ogłosił ponad 50-osobowy bezpartyjny komitet referendalny.
1: Musimy zebrać 15 900 podpisów, natomiast w referendum powinno wziąć udział 48 tysięcy mieszkańców dla ważności referendum. Oczywiście mogą brać udział zarówno mieszkańcy, którzy będą głosowali za, jak i mieszkańcy, którzy będą głosowali przeciwko. Uważam, że mieszkańcy, którzy popierają pana prezydenta i obecną Radę Miasta, również powinni wziąć udział w referendum i wyrazić swój pogląd.
0: Jak mówi rzecznik komitetu Leszek Kulawik, przedstawiciele złożyli już dokumenty, utworzyli siedzibę w alei NMP 29, gdzie można podpisać listy za przeprowadzeniem referendum. W kilku ruchliwych punktach miasta oraz na ulicach 40 wolontariuszy również będzie gromadzić wymagane podpisy. Muszą zgodnie z przepisami zebrać je w ciągu 60 dni. Termin upływa 16 sierpnia. Ubiegłoroczne plany przeprowadzenia w mieście referendum spełzły na niczym. Czy ta próba będzie udana?
2: Tutaj są grafiki, tutaj jest reklama, tutaj rzeczywiście jest taki szeroki komitet złożony z przedstawicieli też różnych środowisk, bo są i ludzie kultury, i przedsiębiorcy. Jestem przekonany, że to się uda. My jako Stowarzyszenie Grupa Elenek dysponujemy na przykład swoim fanpage'em. Też będziemy tam informować mieszkańców, gdzie konkretnie, w której dzielnicy, w których godzinach, w których dniach będą na przykład zbierane podpisy o postępach w zbiórce. Również o zarzutach, które komitet referendalny ma wobec prezydenta i wobec radnych. Bo przypominam, że odwołujemy nie tylko prezydenta Krzysztofa M., ale także całą Radę Miasta.
0: Mówi wolontariusz w Komitecie do Spraw Przeprowadzenia Referendum Piotr Pałgan z Grupy Elanex. Jak podkreślają inicjatorzy, w tym Leszek Kulawik oraz pełnomocnik Marcin Nocoń. W mieście potrzebny jest tak zwany zabieg sanitarny, ponieważ nie ma zgody na to, by przez kolejne 3 lata Częstochową rządziły osoby bez jednoznacznego mandatu z wyboru mieszkańców.
3: Obecna sytuacja w Częstochowie, która jest, zmobilizuje ludzi do tego, że każdy jest zniesmaczony tym, że mamy prezydenta, który nie może pełnić swojej funkcji w Urzędzie Miasta Częstochowy. A poza tym też tak żartujemy między sobą, że ruszamy z programem Uwolnić Dziśka, ponieważ Zdzisław Wolski nieraz mówił, że ten fotel jest bardzo niewygodny i chciałby z niego jak najszybciej wyjść, dlatego też mu pomożemy, ponieważ nas zainspirował. Dlatego robimy referendum za prezydentem i za radą. Chcemy zebrać tych podpisów 20, może 23 tysiące, tak żebyśmy mieli pewną górkę, bo wiadomo, że niektóre podpisy mogą być błędne, bo ktoś źle wpisze numer PESEL, ktoś źle wpisze adres, a to komisarz wtedy odrzuci.
0: Mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń. W zachęcaniu częstochowian do udziału i w zbieraniu podpisów ma pomagać internet, ulotki i kampania billboardowa. Wsparcie finansowe zadeklarowali m.in. częstochowscy przedsiębiorcy. Wszystko będzie transparentne i na bieżąco częstochowianie będą dowiadywać się o rozwoju naszej inicjatywy, mówi Arleta Lizoń-Klama, rzecznik komitetu referendalnego.
4: Wolontariusze będą chodzić tak naprawdę po całym mieście. Planujemy również stacjonarne miejsca w takich newralgicznych punktach Częstochowy typu Kwadraty, Promenada, Jagiellończycy i tam na pewno będą osoby stały non-stop praktycznie od poniedziałku do piątku. Wszystkie informacje dotyczące tego, gdzie w danym dniu kto stoi, będziemy zamieszczać w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej, żeby po prostu to było na bieżąco aktualizowane, żeby mieszkańcy wiedzieli.
0: Organizatorzy akcji argumentują, że Częstochowa potrzebuje głębokich zmian personalnych i nie godzą się na obecny układ władzy aż do końca kadencji w samorządzie, a ta upływa na wiosnę 2029 roku.
1: Mamy nadzieję oczywiście, że podobnie jak w 2009 roku to referendum również się uda. Jest trudniejsze, dlatego że spadła nam liczba osób uprawnionych do głosowania, wzrósł wymóg frekwencyjny co do udziału w samym referendum. Z drugiej strony, wtedy kiedy było referendum w sprawie odwołania Tadeusza Wrony, był prezydentem urzędującym i pracującym. Tutaj dosyć, że mamy do czynienia ze złymi rządami. Jeszcze mamy do czynienia z prezydentem, któremu zakazano pracować i wchodzić do Urzędu Miasta. No to jak on chce wprowadzić nasze miasto w 3. stulecie?
0: Dodaje Leszek Kulawik z Komitetu Referendalnego.
5: Radio Jura.

0: Bezpieczne wakacje zaczynają się od sprawnego autokaru. Częstochowska drogówka, wzorem policjantów w całym kraju, rusza z masowymi kontrolami autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Mundurowi wezmą pod lupę nie tylko stan techniczny i wyposażenie pojazdów, ale też trzeźwość i kondycję samych kierowców. Żeby uniknąć nerwów i opóźnień przed odjazdem, policja apeluje do organizatorów o zgłaszanie wyjazdów z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pełną listę punktów kontrolnych i telefonów znajdziecie na stronach komend. Pamiętajcie też o portalu bezpiecznyautobus.gov.pl, gdzie sami możecie szybko sprawdzić stan techniczny czy ważne OC autokaru. Akcja potrwa przez całe wakacje.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Częstochowianin z SMA powalczy o medale na drugim końcu świata. Tym sportowcem jest Jarosław Klewa, a mało znaną dyscypliną, w której będzie reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata w Seulu, jest boccia. O tym Mariusz Osyra.
1: To prawda, emocje piłkarskie podczas mistrzostw na kontynencie amerykańskim to nie wszystko tego lata. Od 24 sierpnia nasz zawodnik Jarosław Plewa, startujący w wymagającej kategorii BC3 wraz z operatorem rampy Zbigniewem Plewą, zmierzy się z globalną czołówką w swojej ulubionej dyscyplinie. Częstochowianin, który od urodzenia zmaga się z SMA, udowadnia, że dla sportowej pasji barier nie ma. Warto wiedzieć, że boccia często nazywana jest połączeniem bilarda i szachów, ale na ziemi i na odpowiednim podłożu. To tak naprawdę strategiczna dyscyplina paraolimpijska, znana od bardzo dawna. Wywodzi się od włoskiej gry w bóle, która nie posiada swojego odpowiednika na igrzyskach olimpijskich. Jest przeznaczona dla osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchu i mimo wykluczenia z innych dyscyplin sportowych pozwala osiągać im znaczące sukcesy. Trzymamy kciuki za częstochowskiego paraolimpijczyka na międzynarodowej arenie.
2: Radio Jura.

0: Przed podróżą samolotem lepiej dobrze sprawdzić bagaż. Przekonało się o tym dwoje obywateli Ukrainy. Podczas kontroli bezpieczeństwa ujawniono przedmioty, które natychmiast uruchomiły procedury Straży Granicznej. 22-letni mężczyzna lecący do Alicante miał w bagażu przedmiot przypominający granat. Okazało się, że to granat szkoleniowy kupiony w Ukrainie. Został zatrzymany, a przedmiot zabezpieczono i zneutralizowano. Z kolei 43-letnia kobieta wybierająca się do Barcelony przewoziła przedmiot przypominający paralizator. Przyjęła mandat w wysokości 200 zł i mogła kontynuować podróż. Przedmiot trafił do specjalnego pojemnika i zostanie zniszczony. Straż Graniczna przypomina, niektóre przedmioty w bagażu oznaczają natychmiastową interwencję służb.
1: Radio Jura.

0: Płytka wyobraźnia to kalectwo, to hasło towarzyszy częstochowskim strażnikom miejskim, którzy w ostatnich dniach roku szkolnego odwiedzają lokalne placówki oświatowe. To ważny element letniej profilaktyki. O tym więcej Mariusz Osyra.
1: Spotkania z uczniami być może przyczynią się do bezpieczniejszego wypoczynku tego lata. Podczas przedwakacyjnych prelekcji mundurowi przypominają dzieciom i młodzieży o kluczowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Zawsze strażnicy apelują o rozsądek i właściwe zachowania. Unikajmy dzikich kąpielisk i wybierajmy tylko te miejsca, w których nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Funkcjonariusze przypominają też podstawowe zasady, które obowiązują niezależnie od tego, czy wypoczywamy w Częstochowie, czy na drugim końcu świata. Pamiętać trzeba, by nigdy nie skakać na głowę w nieznanych miejscach, a korzystając z kajaków czy rowerów wodnych, zawsze zakładać kamizelki odblaskowe i ochronne. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, by letni wypoczynek przyniósł nam wyłącznie dobre wspomnienia. I jeszcze apel do wszystkich nad akwenami. Nie wchodzimy do wody po alkoholu.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: To tematy, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Anna Kruszewska, zapraszam. Makabryczna i niecodzienna wpadka podczas policyjnej kontroli. O podjętej interwencji drogówki po telefonie spod Częstochowy informuje nas rzecznik Miejskiej Komendy Policji. Okazało się, że w zatrzymanym przez mundurowych karawanie była przewożona trumna z ciałem, a za kółkiem siedział kompletnie pijany kierowca.
1: 51-letni kierowca karawanu, który przewoził trumnę z ciałem, miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji świadka został zatrzymany, zanim doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie od świadka, który zauważył na ulicy Częstochowskiej w Radostkowie karawan poruszający się w sposób wskazujący, że jego kierowca może być nietrzeźwy. Pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Podkomisarz Barbara Poznańska dodaje, że tragedii na drodze udało się uniknąć wyłącznie dzięki przytomnej reakcji jednego ze świadków, który natychmiast zaalarmował drogówkę. Okazało się, że karawan zmierzał w stronę Częstochowy. Miejski patrol zatrzymał go przy ulicy Okulickiego.
1: Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Na miejsce przyjechał następny, inny, trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali karawan wraz z przewożoną trumną. 51-latek odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdu.

0: Biegamy, każdy krok ma tu znaczenie. Organizatorzy rekomendują minimum 6 tysięcy kroków dziennie, które w aplikacji zamieniają się na punkty. Najlepiej zrobić ich 10 tysięcy każdego dnia. Najbardziej aktywne miasta krokami swoich mieszkańców zgarną fundusze na nowe nasadzenia drzew, więc wasz i nasz wysiłek realnie zazieleni nam okolice. W tym roku akcję objęło patronatem honorowym Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora. Pobierzcie aplikację i ruszajcie w miasto. My też przez cały sezon zachęcamy do aktywności.
1: Ministerstwo Infrastruktury pozostaje głuche na apele samorządów w sprawie budowy kluczowej drogi ekspresowej S46, choć Częstochowa wspierana przez Opole, Kielce oraz podczęstochowski Olsztyn mocno naciska na rząd w sprawie realizacji trasy łączącej te regiony. Inwestycji wciąż nie ma w planach. Lokalne władze przypominają, że obecny układ drogowy jest skrajnie przeciążony.
2: Zabiegamy o wpisanie do planów rządowych obwodnicy Olsztyna. Taki temat, który funkcjonował już w latach 90., kiedy mówiło się o szlaku staropolskim, Opole, Kielce, Częstochowa i dalej w kierunku Rzeszowa. To nawet kiedyś było w planach rządowych przez chwilę, potem wypadło. Teraz te samorządy, które wymieniłem, m.in. Kielce, Opole, Częstochowa i gminy znajdujące się na terenie tej drogi, zabiegają o ponowne wprowadzenie tej inwestycji do planów rządowych.
1: Jak mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski, nowa ekspresówka wraz z obwodnicą Olsztyna to dla mieszkańców Jury szansa na wyprowadzenie uciążliwego tranzytu, czystsze powietrze, mniejsze korki i bezpieczniejsze drogi dla turystów.
2: My również jako samorząd olsztyński, nasza Rada Miejska podjęła uchwałę apelującą do władz państwowych o wprowadzenie tego zadania do zadań krajowych, rządowych.
0: Czekamy, bo rozstrzygnięcie na tym polu wyżej niż w samorządzie.
2: Tak, staramy się przekonywać, współpracujemy z parlamentarzystami lokalnymi, tak żeby tutaj tego tematu pilnować.
1: Resort na razie nie zmienia swoich planów. O drogowej przyszłości dla Olsztyna i okolic mówił burmistrz Tomasz Kucharski. Mieszkańcy i słuchacze Radia Jura zawiadamiają nas o dzikim parkowaniu, gdzie się da, a gdzie na pewno nie wolno zostawić samochodów. Poszukiwacze darmowych miejsc postojowych znaleźli je na placu przed kościołem Świętego Jakuba, obok placu Biegańskiego. Mariusz Osyra w tej sprawie.
0: Darmowe parkowanie w tym miejscu to spore nadużycie, bo obok znajduje się płatna strefa parkowania z literą A, gdzie postój jest dwukrotnie droższy niż na bocznych ulicach w płatnej częstochowskiej strefie. Wkrótce parafia ma się z tym kłopotem uporać, bo dziki parking obok kościoła nie może dalej funkcjonować. Utrudnia przemieszczanie się oraz codzienne funkcjonowanie parafii. MZD podkreśla z kolei, że to teren prywatny, dlatego służby miejskie mają ograniczone pole działania i możliwość karania niesfornych właścicieli pojazdów. Prawdopodobnie spodziewajmy się wkrótce montażu słupków blokujących wjazd od strony ulicy Dąbrowskiego na teren parafii Świętego Jakuba, które ukrócą na pewno dzikie parkowanie w samym sercu Częstochowy, podobnie jak to dzieje się przy kamienicach i blokach z wydzielonymi miejscami w strefie dla mieszkańców osiedli.
1: Nie wyrzucaj, podziel się swoimi skarbami, bo ubrania, zabawki, płyty, książki czy inne drobiazgi z naszych domów dla kogoś mogą okazać się poszukiwaną okazją. Galeria Jurajska cyklicznie zachęca mieszkańców, by brali udział w wyprzedażach garażowych. Byliśmy na miejscu z mikrofonem Radia Jura i zwiedzaliśmy kramy prywatnych wystawców. Polowanie na unikalne perełki w Częstochowie trwa w najlepsze.
3: W czym dziadek handluje?
4: Różnymi takimi porcelanami,
3: szkłem,
5: trolami, takimi kubeczkami.
3: To musi być koneser na takie rzeczy. Świetny pomysł. Nie trzeba nic wpłacać za stanie tutaj, za sprzedawanie, więc myślę, że jest bardzo dużo chętnych, dużo wystawców. Chodzimy i oglądamy i coś ciekawego wypatrzymy.
5: Moja mama czasami tu przyjeżdża i handluje.
6: Głównie zabawki po moich dzieciach. Z racji tego, że przyjeżdżam tutaj już od dłuższego czasu, wiedzą, że mogą zrobić porządki w swoim pokoju i przekazać mamie swoje zabawki, którymi się już nie bawią. Później ja je sprzedaję, a pieniądze z tego trafiają do ich skarbonek i dodatkowo mogą sobie kupić zabawki, jakie aktualnie chcą.
1: Kultowa garażowa wyprzedaż przyszła do nas jako zwyczaj ze Stanów, ale już na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych imprez. Jurajska garażówka zaprasza w każdą drugą niedzielę miesiąca. Najbliższa okazja już 12 lipca o godzinie 12 do 16. To prawdziwa skarbnica dla miłośników mody i stylu retro, starej ceramiki, antyków czy innych. Zbieramy zbieranych latami kolekcjonerskich przedmiotów.
7: To są takie wyszukiwane gdzieś tam, no i z różnych krajów, nie tylko z Polski. Taki telefon na przykład, ten, to już jest unikatowa sprawa. To już są takie starsze rzeczy. Są te starsze banknoty takie używane już z różnych lat, także też zbierane. Można coś zawsze, jakąś perełkę można trafić, kupić.
8: Fajnie, nasz często

0: Ten polski klimat jest bardzo sympatyczny. Nie jest kwestia tego, żeby zarobić. Coś tam wpadnie, to wiadomo, coś tutaj kupię nowego.
1: Zabawki, książki, to są rzeczy, które głównie tutaj się sprzedaje. Zapraszamy na garażówkę. Każda druga niedziela miesiąca.
2: Mówili nam sprzedający i poszukiwacze okazji. Chcecie przewietrzyć swoje szapy lub piwnice? Każdy mieszkaniec może spróbować swoich sił jako sprzedawca. Wystarczy wysłać zgłoszenie mailowe. Najpóźniej na 2 dni przed imprezą na adres mailowy galerii. Podzielić się można wyłącznie rzeczami używanymi z drugiego obiegu.
3: Tak zwana wyprzedaż garażowa. Z tym już kolejny raz. Zawsze bardzo lubię kontakt osobisty z klientem. Mam dużo szkła, które nie za bardzo się sprzedaje. Płyty z lat 80., 70., trochę biżuterii.
4: Odzież damska, takie pamiątki z PRL-u. Stare klosze na przykład do żyrandola albo jakieś kryształy. Nie każdemu się chce, a tu fajna okazja. Bardzo popieram taką inicjatywę. Można powiedzieć, że dużo jest osób. Bardzo dużo szukają z PRL-u właśnie, staroci. Książki przeczytane. Grosz się przydaje i komuś przyjemność sprawić.
2: O okazjach mówili uczestnicy i poszukiwacze unikatowych przedmiotów. Wyprzedaż garażową w Galerii Jurajskiej z mikrofonem Radia Jura odwiedziła Katarzyna Fica. Kask na głowę i dopiero w drogę. Od początku czerwca młodzi cykliści i fani hulajnóg nie mogą już zapominać o ochronie. Nowe przepisy, które weszły w życie 3 czerwca, wprowadzają bezwzględny obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Zmiany dotyczą poruszania się na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a nakaz obowiązuje wszędzie, na ścieżkach, chodnikach czy w parkach. Przypomina o tym policja.
5: Wraz z nadejściem cieplejszych dni na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych, dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i wzajemny szacunek na drodze. Przypominamy również o konieczności korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Skutecznie chroni głowę jedynie wtedy, gdy jest odpowiednio dobrany do użytkownika oraz prawidłowo zapięty. Nawet najlepiej wykonany kask nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie noszony w niewłaściwy sposób.
2: Uczulała wszystkich na drogach młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Komendy Policji. Rodzice, pamiętajcie, za brak kasku nastolatka policja może ukarać opiekuna mandatem do 100 zł.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: W kalendarzu 17 czerwca jest 22, czas na najważniejsze wiadomości.
4: Trwa akcja ratownicza w prywatnej kopalni w Bytomiu. Po południu doszło tam do silnego wstrząsu. Poszukiwany jest jeden górnik. Nasz reporter Marcin Buczek teraz w faktach, jaka w tej chwili jest sytuacja w kopalni.
5: Pod ziemią nadal może istnieć zagrożenie kolejnymi wstrząsami, dlatego ratownicy na razie nie mogą wejść do zagrożonego rejonu, aby zacząć poszukiwania. Do kopalni skierowano m.in. zastępy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia. W miejscu, gdzie był wstrząs, miało przebywać kilku górników. Części z nich udało się z tego miejsca wydostać o własnych siłach. Z jednym jak dotąd nie nawiązano kontaktu.
4: W chwili, gdy Dar Młodzieży bierze udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych, Uniwersytet Morski w Gdyni czeka na ważne decyzje dotyczące jego następcy. Już za kilkanaście dni powinniśmy dowiedzieć się, czy budowa nowego żaglowca szkolnego wejdzie w kolejny etap.
6: Rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje, wyjątkowych, tak? No bo rejs do Stanów Zjednoczonych na tak wielką uroczystość jak 250-lecie, poprzednie było 50 lat na 200-lecie, a budowa żaglowca też mniej więcej 50 lat mija od poprzedniej budowy.
7: Kolejny największy krok milowy, jeżeli chodzi o budowę nowego żaglowca?
6: No zobaczymy. Temat jest dosyć trudny, dużo rzeczy się dzieje jak w przemyśle stoczniowym. Ciągle słyszymy, że jakieś nowe umowy są podpisywane. My jesteśmy teraz w okresie przetargu.
4: Mówił Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich podczas obchodów 106. rocznicy powstania szkolnictwa morskiego w Polsce. Wieczorem, kiedy kortyzol powinien spadać, rosnąć ma stężenie melatoniny. Kortyzol i melatonina regulują nam rytm dobowy. Problem z prawidłowym wydzielaniem melatoniny mają na przykład osoby pracujące na zmiany. Eksperci przypominają, że melatoninę można suplementować.
8: Jeżeli mam duże problemy z zasypianiem, duże problemy z wybudzaniem w ciągu nocy, warto jest jednak zaciągnąć opinię lekarza, aby ewentualnie włączyć już lek, a nie suplement diety.
9: To jest tabletka, która zadziała od razu?
8: Nie. Powinniśmy po pierwsze dobrać odpowiednią dawkę tego leku, ale pamiętajmy, że skutek przyjmowania melatoniny będzie opóźniony. Czyli nie powinniśmy oczekiwać po pierwszej tabletce natychmiastowej poprawy.
4: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ-ka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Noc w Częstochowie pozostanie łagodna z temperaturą około 12 stopni i nieznacznym zachmurzeniem. Wiatr słaby, warunki stabilne. Jutro w Częstochowie temperatura wzrośnie do 25 stopni Celsjusza, a niebo będzie w dużej mierze zachmurzone, jednak bez spodziewanych opadów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ-ka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

Za moim oknem właśnie umilk drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie

twoim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzost, niech nam wtóruje.